głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: No dzień dobry w czwartek. Słuchajcie, dzisiaj w naszym regionie totalna zmiana aury. Będzie padać deszcz. Co prawda temperatura nie spadnie jakoś znacznie, ale parasol się przyda, bo no, będzie padać tak jak mówiłem. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, to teraz jest niewielkie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
6: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
5: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
7: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
5: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Beskidy News.
3: Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 30-letni kierowca Fiata zatrzymany w Żywcu. Policjanci odebrali mu prawo jazdy i zabezpieczyli auto. Godzinę później mężczyzna ponownie znalazł się za kółkiem. Tym razem dalszą jazdę uniemożliwił mu dzielnicowy na urlopie. 47-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego ukradł artykuły spożywcze w jednym ze sklepów w Żywcu za niecałe 14 zł. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany 2 listami gończymi. Został osadzony w areszcie.
8: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
9: Ojoj.
8: No, nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
9: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
10: Ja za chwilę do łazienki.
8: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
9: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Eska Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest. Święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek?
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer. Pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie. Bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne brasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Ale jak chcesz, to ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy. Dzisiaj dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego rana. Ale to zupełnie jak Daniel Martyniuk. To też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, no to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mhm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
5: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu.
6: W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
4: Wszystko z Bella Ceramica?
6: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
4: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
6: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Pogoda dla Żywca i okolic jest konkretna. Po chłodnym poranku później będzie odrobinę cieplej do 20-21 stopni, ale już w godzinach popołudniowych przybędzie chmur, a wieczorem pewne opady deszczu. Jutro u nas też ma padać, przy czym będzie spadek temperatury do 14 stopni. Teraz na drogach powoli robi się gorąco, zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, na szczęście jeszcze bez większych konsekwencji dla zmotoryzowanych. Szerokości.
8: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grodziąc i Toruń.
7: SK Sport News.
10: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
11: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
12: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
11: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
12: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
11: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj do wydawca tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre,
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi, no.
1: No ale my dzisiaj w Dniu Stópkarzy... w Dniu Podologii!
0: No ale dobrze, to jest Święto Stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: Po prostu jej się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro Święto Stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minię samochodową.
1: Ważne tylko, kto płaci.
0: Ciekawy prysznic. Promocja.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: I po reklamie.

0: Sama skoro jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj.
1: Uwaga!
0: O, brzmiało jak Karolina.
2: Karolina z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co ty
3: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Ten głos bał się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
3: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
2: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku. Co to jest ta Hyroxa?
3: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy się, to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, to musi przyjść do mnie na trening personalny.
1: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
2: Ale Wiktor...
3: Ja cały czas biegnę i mówię.
2: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
3: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
2: I nie lata.
3: No to się doczołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
3: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka
0: była.
3: Całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
3: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
2: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
3: Nie,
2: dobrnęłaś
3: ja za 100 lat.
2: Do 1/3 swojego życia i stówę dostajesz od nas.
3: Dziękuję.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
3: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
2: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
3: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam, oczywiście, ja się w ogóle nie dam, absolutnie. Więc 12:30, 12:50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
3: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Kto z was dziś późno wraca z pracy do domu, ten powinien wziąć parasol, bo wieczorem już opady deszczu w naszym regionie w Beskidach, a jutro spadek temperatury. W piątek 14 stopni, dziś jeszcze ciepło, maksymalnie 21. Na drogach duży ruch samochodowy, szczególnie w Żywcu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
20: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaglądzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
3: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
21: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
2: SK Beskidy News.
9: Alarm pożarowy w jednym z supermarketów w Andrychowie. Strażacy z tamtejszej jednostki pożarniczej sprawdzili pomieszczenie sklepu i instalacje, ale nie stwierdzili pożaru ani obecności dymu. Trwa ustalanie przyczyn uruchomienia sygnalizacji alarmowej. W poniedziałek o 12 na zewnętrznym dziedzińcu między Starym i Nowym Zamkiem w Żywcu odbędzie się akcja tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg. Jesienne sadzenie cebulek tulipanów jest formą pielęgnowania w Żywcu pamięci o przedstawicielce żywieckiej linii Habsburgów.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
1: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
22: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
0: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka. It's

0: Razem raźniej. Jasna sprawa. Felix, Jem i Jasmine Thompson zrobili to razem. 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne. Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich, Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Dawaj. Czy latawica to odmiana latawca?
1: Dobrze, zna się na latawcach.
2: Drugie.
1: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
3: Bon voyage.
4: A nie, czekaj.
0: Tak to, Radek, zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
1: Musimy się pożegnać, niestety.
0: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
1: Jezu,
0: telefon
1: brzuch,
0: prosimy.
1: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
5: Ania.
1: Ania, ta od wygrywania. Uwaga, trzecie.
0: Co to jest pajda?
5: Pajda lewa.
1: Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
1: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
5: Deszczowa, brzydka.
0: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
1: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
0: To prawda.
1: I nie padało na nią.
0: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
5: Na przodku.
1: Chociaż
5: czasem i na tyłku.
1: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
4: 30 sekund.
2: Szóste.
1: Gdzie pod lasem rosną... Poza lasem rosną grzyby?
5: Pod lasem na rowie.
1: Ale gdzie poza lasem?
5: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
1: No w sumie.
4: Pieczarki.
0: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
0: Jesteś Pawłem Jumperem.
1: I spadłaś z rowerka.
0: Co krzyczysz?
5: Ała.
1: Ała, rzeczywiście, ała.
0: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
1: Gratulacjones. You are very good zawodnik. Zawodniczka.
0: No
1: bardzo
0: i nie spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
6: W Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. To już się kameruje!

0: 30 i pewnie jakieś dangerous newsy będą u Pauliny. Zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla nas.
1: Pan prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Znaczy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: No to idzie zmiana aury i wiele osób może to odczuwać na własnej skórze, we własnej głowie, ponieważ ból głowy może się pojawić dzisiaj w czwartek, jutro w piątek opady deszczu, 14 stopni, a pierwsze opady jeszcze dziś wieczorem. W sobotę, w niedzielę od 14 do 15 stopni to są wstępne prognozy pogody. Tymczasem teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Kto jedzie do miasta, ten powinien wyjechać trochę wcześniej, żeby się nie spóźnić.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
15: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
16: SK Sport News.
15: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
17: Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
19: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
19: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
20: Podobno.
21: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczeka. Nie wiem.
20: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: z którymi
0: co leży
1: nie
0: zawsze
1: chcą,
0: tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to
0: więc
1: prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu.
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
3: Reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A co ty taki markotny? Stało się coś?
11: Mama wari ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
12: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
13: InstalMax Żywiec, fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl
14: I po reklamie.

0: To dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu Jasny Dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
4: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani
3: to
4: spala.
3: Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: A to jak wiesz, to spalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: pięknie płyniesz. No teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83. Olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć. Chyba, że...
0: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
0: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Kto z Was dziś późno wraca z pracy do domu, ten powinien wziąć parasol, bo wieczorem już opady deszczu w naszym regionie w Beskidach, a jutro spadek temperatury. W piątek 14 stopni, dziś jeszcze ciepło, maksymalnie 21. Na drogach duży ruch samochodowy, szczególnie w Żywcu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
22: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
21: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
23: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
21: Mówi to na kot z łódzkiego ZOO. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego ZOO zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
24: SK Beskidy News.
8: Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 30-letni kierowca Fiata zatrzymany w Żywcu. Policjanci odebrali mu prawo jazdy i zabezpieczyli auto. Godzinę później mężczyzna ponownie znalazł się za kółkiem. Tym razem dalszą jazdę uniemożliwił mu dzielnicowy na urlopie. 47-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego ukradł artykuły spożywcze w jednym ze sklepów w Żywcu za niecałe 14 zł. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany 2 listami gończymi. Został osadzony w areszcie.
25: Jankes. Kama i Wiktor.
26: W Radiu SK.
1: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
0: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
27: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. I skubany wygrał tą olimpiadę.
1: na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: za nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu dnia.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I naprawiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać
2: o niższych
4: tematach dla facetów? Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd, dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym, SK tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy. Do...

0: Samego rana kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego. Będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK. Jedno jest pewne. Kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
7: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
6: Wszystko z Bella Ceramica?
7: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
6: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
7: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: No to idzie zmiana aur i wiele osób może to odczuwać na własnej skórze, we własnej głowie, ponieważ ból głowy może się pojawić dzisiaj w czwartek, jutro w piątek, opady deszczu, 14 stopni, a pierwsze opady jeszcze dziś wieczorem. W sobotę, w niedzielę od 14 do 15 stopni to są wstępne prognozy pogody. Tymczasem teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Kto jedzie do miasta, ten powinien wyjechać trochę wcześniej, żeby się nie spóźnić.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
12: Kama i Wiktor.
13: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
14: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
13: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
15: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
14: W tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: ich zespół Las Ketchup. A serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: O, właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć, SK. Ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna. Bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A co ty taki markotny? Stało się coś?
7: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
8: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl
9: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc wskakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korośie, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i aha, to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest podpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią.
3: Ściany mówią. To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
1: Może
3: albo
1: nie.
3: Może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
3: Tak.
2: Okej, dobry pomysł. To
3: Ateny
2: lecimy.
3: Albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie. Kraków.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie, nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: możemy wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: cheers! Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Eska.
1: A jak mówię?
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Dzisiaj w naszym regionie brak oborów deszczu, tak do godziny 16, potem przybędzie chmura, a wieczorem przydadzą się parasole. Jutro spadek temperatury. Tymczasem teraz na drogach Węgierskiej Górki i Minówki duży ruchy samochodowy, poranny szczyt komunikacyjny mamy jeszcze w centrum Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
9: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
20: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
9: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w
18: której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
21: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
18: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
0: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
22: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
0: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
23: SK Beskidy News.
8: Alarm pożarowy w jednym z supermarketów w Andrychowie. Strażacy z tamtejszej jednostki pożarniczej sprawdzili pomieszczenie sklepu i instalacje, ale nie stwierdzili pożaru ani obecności dymu. Trwa ustalanie przyczyn uruchomienia sygnalizacji alarmowej. W poniedziałek o 12 na zewnętrznym dziedzińcu między Starym i Nowym Zamkiem w Żywcu odbędzie się akcja tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg. Jesienne sadzenie cebulek tulipanów jest formą pielęgnowania w Żywcu pamięci o przedstawicielce żywieckiej linii Habsburgów.
24: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9. Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Esca.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
7: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
6: Wszystko z Bella Ceramica?
7: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
6: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
7: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: No dobrze, no to dziś szykujemy się na zmianę pogody. Już wieczorem opady deszczu, jutro ciąg dalszy. W sobotę, w niedzielę okolice 14-15 stopni, także trzeba będzie wyciągnąć nieco cieplejszą kurtkę. Dziś maksymalnie 21 stopni. Na drogach naszego regionu nie ma ogromnych korków o tej porze, także nie ma się co spieszyć do celu. Myślę, że dojedziecie na czas. Życzę Wam udanego czwartku i pamiętajcie, dziś opady deszczu, także po południu przydadzą się Państwu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Jest 10:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
13: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, no, na terenie szkoły. Mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
12: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
14: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
12: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
9: SK Beskidy News.
11: Grupa teatralna działająca przy Goku w Świnnej zaprasza do udziału w zajęciach aktorskich. Wracamy do zabawy w teatr, mówi Ewa Krzak, dyrektor placówki.
15: Jeśli teatr to twoja pasja, chcesz spróbować swoich sił na scenie, poznać nowych ludzi, wspólnie stworzyć coś wyjątkowego, przyjdź, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
11: Amatorzy ze Świnnej swoje spektakle prezentowali m.in. na scenie Teatru Polskiego w Bielsku Białej. W sobotę w Żywcu odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa Asysty Żywieckiej. Spotkanie ma być podsumowaniem dekady formalnej działalności organizacji.
16: 2 minuty po godzinie 10:00. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i zagram ją już dla Was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli Dusia McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: Hit Waste, Tinelli, Major League DJs. 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba po

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w SC i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu SK.

0: Hot, inna. Ciekawe, czy tam, dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
8: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
7: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
8: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
7: A skrócenie szkoleń BHP?
8: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
7: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko w

0: przypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co ty taki markotny? Stało się coś?
6: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
7: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
8: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl
9: I po reklamie.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: jesteś.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Dzisiaj wieczorem opady deszczu, także warto mieć parasole pod ręką. Jutro spadek temperatury 14 stopni. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę na drogach naszego regionu o tej porze. Nie ma dużych korków, ale ruch spory, zatem miejcie szeroko otwarte oczy dookoła głów.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nie żyje woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
13: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
12: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
14: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
12: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
15: SK Beskidy News.
11: Czwarty przetarg na ścieżki rowerowe w Czernichowie rozstrzygnięty. Po wcześniejszych nieudanych próbach konieczne były pewne zmiany, wyjaśnia wójt gminy Czernichów Łukasz Harat.
16: Podzieliliśmy przetarg na 3 odcinki. Nasz odcinek będą wykonywać 3 firmy. 3 odcinki, każdy osobna firma.
11: Realizacja zadania ma potrwać około 1,5 roku. Prawie 1,550,000 złotych trafi na modernizację orlików na Żywiczczyźnie. Dofinansowanie ministerstwa dostały gminy Rajcze, Milówka, Łękawica i Czernichów.
17: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się czterodniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy czterodniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 20.

0: Kasza o Stanach w Radiu SK z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: No dobrze, no to dziś szykujemy się na zmianę pogody. Już wieczorem opady deszczu, jutro ciąg dalszy. W sobotę, w niedzielę okolice 14-15 stopni, także trzeba będzie wyciągnąć nieco cieplejszą kurtkę. Dziś maksymalnie 21 stopni. Na drogach naszego regionu nie ma ogromnych korków o tej porze, także nie ma się co spieszyć do celu. Myślę, że dojedziecie na czas. Życzę Wam udanego czwartku i pamiętajcie, dziś opady deszczu, także po południu przydadzą się Państwu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
9: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
9: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
14: SK Beskidy News.
8: Żywiecka oczyszczalnia ścieków modernizuje się i rozbudowuje swoją część biologiczną, mówi Jakub Kliś, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.
15: Ciężko pracujemy nad tym, żeby ogłosić postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, a następnie wybór wykonawcy generalnego.
8: Dofinansowanie inwestycji wynosi prawie 70%, a koszt całości to ponad 72 miliony złotych. 10 lat asysty żywieckiej. W sobotę w Szkole Muzycznej w Żywcu jubileuszowa gala stowarzyszenia, które pielęgnuje żywieckie tradycje.
16: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radia SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymachy ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej, do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion, do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 70.

0: Tu w Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
1: Wszystko z Bella Ceramica?
0: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
1: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
0: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Escort.

0: Stressed out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Gravest za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio SK.
2: Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
21: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
22: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Eska.

0: Neptunica i Warif na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
5: Dzisiaj wieczorem opady deszczu, także warto mieć parasole pod ręką. Jutro spadek temperatury 14 stopni. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę na drogach naszego regionu o tej porze. Nie ma dużych korków, ale ruch spory, zatem miejcie szeroko otwarte oczy dookoła głów.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
7: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
8: Jaka to była kobieta?
9: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła.
7: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
6: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
10: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
6: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
0: SK Beskidy News.
5: Grupa teatralna działająca przy Goku w Świnnej zaprasza do udziału w zajęciach aktorskich. Wracamy do zabawy w teatr, mówi Ewa Krzak, dyrektor placówki.
11: Jeśli teatr to twoja pasja, chcesz spróbować swoich sił na scenie, poznać nowych ludzi, wspólnie stworzyć coś wyjątkowego, przyjdź, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
5: Amatorzy ze Świnnej swoje spektakle prezentowali m.in. na scenie Teatru Polskiego w Bielsku Białej. W sobotę w Żywcu odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa Asysty Żywieckiej. Spotkanie ma być podsumowaniem dekady formalnej działalności organizacji.
12: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie. A na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek 8 października w Esce. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaigo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRae za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej.

0: 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. I po reklamie.

0: sieć SC.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz, Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia Sky Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat, zawdzięczamy to w Low. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: No dobrze, no to dziś szykujemy się na zmianę pogody. Już wieczorem opady deszczu, jutro ciąg dalszy. W sobotę, w niedzielę okolice 14-15 stopni, także trzeba będzie wyciągnąć nieco cieplejszą kurtkę. Dziś maksymalnie 21 stopni. Na drogach naszego regionu nie ma ogromnych korków o tej porze, także nie ma się co spieszyć do celu. Myślę, że dojedziecie na czas. Życzę Wam udanego czwartku i pamiętajcie, dziś opady deszczu, także po południu przydadzą się Państwu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
9: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
8: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
9: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
8: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka spod Wyszkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
10: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Z drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
11: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
10: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
8: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
12: SK Beskidy News.
7: Czwarty przetarg na ścieżki rowerowe w Czernichowie rozstrzygnięty. Po wcześniejszych nieudanych próbach konieczne były pewne zmiany, wyjaśnia wójt gminy Czernichów Łukasz Harad.
13: Podzieliliśmy przetarg na 3 odcinki. Nasz odcinek będą wykonywać 3 firmy. 3 odcinki, każdy osobna firma.
7: Realizacja zadania ma potrwać około 1,5 roku. Prawie 1,550,000 złotych trafi na modernizację orlików na Żywiecczyźnie. Dofinansowanie ministerstwa dostały gminy Rajcza, Milówka, Łękawica i Czernichów.
14: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hitu, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia 14.02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Adrian, Slim Shady na antenie Radio SK, 14.15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalna to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
18: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zayn i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic, w Radiu SK tuż przed godziną 15. Obaj przez chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20 i mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: worth it. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A co ty taki markotny? Stało się coś?
12: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
11: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
13: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: Jeśli boli Was głowa, to jednym z powodów może być zmiana ciśnienia. Dziś aura się zmieni. Temperatura spadnie, szczególnie wieczorem, no i również wtedy opady deszczu. A teraz na drogach Żywca jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny, także uważajcie szerokości.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
20: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole w Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
20: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
19: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
22: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
19: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poety Ann Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
23: SK Beskidy News.
18: Żywiecka oczyszczalnia ścieków modernizuje się i rozbudowuje swoją część biologiczną, mówi Jakub Kliś, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.
24: Ciężko pracujemy nad tym, żeby ogłosić postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, a następnie wybór wykonawcy generalnego.
18: Dofinansowanie inwestycji wynosi prawie 70%, a koszt całości to ponad 72 miliony złotych. 10 lat asysty żywieckiej. W sobotę w Szkole Muzycznej w Żywcu jubileuszowa gala stowarzyszenia, które pielęgnuje żywieckie tradycje.
0: Sonta i Koroście.
1: Czyli SK.
0: SK. W Radiu SK. SK.
2: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi, oj, daj.
3: Jakbym był co najmniej w lewym narożniku.
2: Właśnie.
3: A w prawym Koroście.
2: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie? Temper City, Self-Aware, teraz w Esce.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy.
1: Aha. No nic, nie to będę. Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak. No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, żebym się nadawał, jest napisane, szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
0: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Esta.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co.
0: Aha.
1: Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Mhm. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, cześć, takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Mhm. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Mhm. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, no. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby
3: dokładnie
4: bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nurcja. Nasturcja, Nasturcja chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, bardzo miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł jest Głucha noc. Radiłeczka.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem, czy widziałeś.
1: Tak, widziałem, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, czy że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, no nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment w Esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterię, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, tam powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Po wielu dniach bez deszczu ten dzień nadszedł. Dzień z deszczem. Dzisiaj wieczorem opady w naszym regionie w pięknych Beskidach. Także kto się wybiera na wieczorny spacer, ten powinien wziąć parasol, a zmotoryzowanym przyda się odrobina cierpliwości, ponieważ w Żywcu mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Duży ruch samochodowy o tej porze także w centrum Bielska-Białej. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Życzę wam spokojnego popołudnia.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
12: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
11: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
13: Jak mówi mi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
14: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
13: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
14: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
13: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
11: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
15: SK Beskidy News.
10: Grupa teatralna działająca przy Goku w Świnnej zaprasza do udziału w zajęciach aktorskich. Wracamy do zabawy w teatr, mówi Ewa Krzak, dyrektor placówki.
16: Jeśli teatr to twoja pasja, chcesz spróbować swoich sił na scenie, poznać nowych ludzi, wspólnie stworzyć coś wyjątkowego, przyjdź, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
10: Amatorzy ze Świnnej swoje spektakle prezentowali m.in. na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W sobotę w Żywcu odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa Asysty Żywieckiej. Spotkanie ma być podsumowaniem dekady formalnej działalności organizacji.
17: Sońca!
18: Sońca!
17: I Koroście!
18: I Koroście!
17: Czyli
18: SK!
17: SK! Radio SK!
19: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
20: O!
19: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzi ćma do podologa. Zapraszam.

0: zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wantikulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
0: o nie.
1: Prawda?
0: No. O ratu.
1: Córka złożyła CV do żabki i odrzucili.
0: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho. No. A po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba tylko ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna Naklab, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko Naklab od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym Hiszpanem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to, nawet się różni od oryginału?
1: To jest całkiem zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: To ja mam
1: żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart. Skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa.
1: No dobrze, teraz.
0: Dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździ.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie?
1: Żeby... Mm-hmm. Ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
3: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
2: Wszystko z Bella Ceramica?
3: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
2: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
3: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną, skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Jeśli boli Was głowa, to jednym z powodów może być zmiana ciśnienia. Dziś aura się zmieni. Temperatura spadnie, szczególnie wieczorem, no i również wtedy opad deszczu. A teraz na drogach Żywca jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny, także uważajcie szerokości.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
18: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
19: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
20: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
18: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
17: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
21: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
17: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
3: SK Beskidy News.
12: Czwarty przetarg na ścieżki rowerowe w Czernichowie rozstrzygnięty. Po wcześniejszych nieudanych próbach konieczne były pewne zmiany, wyjaśnia wójt gminy Czernichów Łukasz Harat.
22: Podzieliliśmy przetarg na 3 odcinki. Nasz odcinek będą wykonywać 3 firmy. 3 odcinki, każdy osobna firma.
12: Realizacja zadania ma potrwać około 1,5 roku. Prawie 1,550,000 zł trafi na modernizację orlików na Żywiczczyźnie. Dofinansowanie ministerstwa dostały gminy Rajcze, Milówka, Łękawica i Czernichów.
23: Sońca!
24: Sońca!
23: I Koroście!
24: I Koroście!
23: Czyli
24: SK!
23: SK!
24: Radio
23: SK!
25: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
4: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
25: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nic było. Się nie skapnie.
4: To takie burgundowe.
25: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready. W Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawałem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze, po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest to bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, ura bura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie, nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
16: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
15: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: You've got-

0: What if w Radiu SK. Sońta jako rościel będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Po wielu dniach bez deszczu ten dzień nadszedł, dzień z deszczem. Dzisiaj wieczorem opady w naszym regionie w pięknych Beskidach. Także kto się wybiera na wieczorny spacer, ten powinien wziąć parasol, a zmotoryzowanym przyda się odrobina cierpliwości, ponieważ w Żywcu mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Duży ruch samochodowy o tej porze także w centrum Bielska-Białej. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Życzę Wam spokojnego popołudnia.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
10: SK Sport News.
9: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Djokovic.
10: SK Beskidy News.
8: Żywiecka oczyszczalnia ścieków modernizuje się i rozbudowuje swoją część biologiczną, mówi Jakub Kliś, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.
11: Ciężko pracujemy nad tym, żeby ogłosić postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, a następnie wybór wykonawcy generalnego.
8: Dofinansowanie inwestycji wynosi prawie 70%, a koszt całości to ponad 72 miliony złotych. 10 lat asysty żywieckiej. W sobotę w Szkole Muzycznej w Żywcu jubileuszowa gala stowarzyszenia, które pielęgnuje żywieckie tradycje.
12: To ja może na początek pozdrawię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SK.pl można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Radio SK. Tim Berg już teraz. I've been watching you.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fukaj, Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot ściśle tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
2: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nie owocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie pracują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: I po reklamie. Beskidy na czasie.
8: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. O zdrowiu, kobiecym ciele i dobrym samopoczuciu będzie mowa podczas 2. Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. Wydarzenie odbędzie się 10 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, mówi Dominika Matuszewska.
9: Jeśli od dawna powtarzacie sobie, muszę w końcu zadbać o siebie, dowiedzieć się coś więcej o swoim zdrowiu, zrobić coś tylko dla siebie, może właśnie nadszedł ten moment.
8: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej się zapisać. Można to zrobić przez internet, w Ośrodku Promocji Gminy albo telefonicznie.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
13: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
11: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
14: Impreska.
11: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i Bedoesa, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie. Więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek i jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: Nie żałuję,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie, 664-402-302, słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302, ktoś już próbuje? O, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie, nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Bartek. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat, no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jesko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w totka.

0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami podsumowanie projektu Dziedzictwo Beskidu. Kobiety, tradycja i tożsamość regionu. Wydarzenie odbędzie się 10 października w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka w programie podsumowanie działań, a także otwarcie wystawy fotograficznej Kobieta Beskidu. Więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem Młodzieżowy Teatr K zaprasza na spektakl Po burzy Adolfa Abrahamowicza. Jednoaktowa fraszka wybrzmi na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu 16 i 30 października. Oba spektakle o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Więcej info na ten temat w sieci.
7: Muzyką się żyje.
8: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezce grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
9: Imprezka.
8: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się w Esce. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no tak. Ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. To Be Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje

0: urodziny, także życzcie mi wszystkiego najlepszego.
1: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś się dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Mati Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy z wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Mysierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: tylko promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: Zobaczmy, moi drodzy, co tam się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Sporo ciekawych wydarzeń. 20 października koncert Króla Latino, oczywiście na scenie Skolim. 5 dni później, 25, sklep z facetami, spektakl komediowy. A wcześniej, bo już 16, po burzy, spektakl w wykonaniu Teatru K. W listopadzie także ciekawe spektakle, m.in. Prawy do Lewego, ale także retro gitary Osiecka z Krajewskim. Początek o godzinie 18. Kto lubi dźwięki gitary i piosenki Osiecki, która w październiku świętowałaby 90. urodziny, ten powinien wybrać się do MCK-u.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Beski The News.
1: Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest mi zaprosić Was, wszystkich słuchaczy Radia SK, na wyjątkowy, genialny, niepowtarzalny wieczór dobrych emocji. A ten wieczór już w najbliższy piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o godzinie 19. A co się wtedy wydarzy? A wtedy właśnie na scenie naszej niewielkiej sali pojawią się wspaniali muzycy, wspaniałe głosy i dźwięki kapeli po Pieronie, doskonale Wam znanej, lubianej kapeli, która wystąpi w Szczytnym Celu. Wspaniali przyjaciele, wspaniali muzycy, którzy zorganizowali dla małego Michałka w Gilowicach koncert charytatywny. Nie może Was wtedy zapragnąć, przypominam. Już najbliższy piątek, godzina 19, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach. Piękny, wyjątkowy, muzyczny wieczór połączony z akcją charytatywną. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, ludziom o dobrych sercach, którzy włączyli się w organizację i wspierają całe to wydarzenie. Dziękujemy Fundacji Serca dla Maluszka oraz Żywieckiej Armii Wielkich Serc. Zapraszamy, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Gabriela Kolonko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.
2: Drodzy słuchacze Radia SK, z tej strony Agnieszka i do mnie górnie rodzice Michała. Nasz 13-letni syn choruje na padaczkę lekooporną i dziecięce porażenie mózgowe, a przez to wymaga stałej opieki, leczenia i rehabilitacji.
3: 2 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się koncert charytatywny dla Michała. Koncert zagra znakomita i jedyna w swoim rodzaju kapela po Pieronie. Zapraszamy wszystkich na godzinę 19 do Gilowic.
0: SK Beskidy.
4: Babsko Rula. Zdowiędowna w setki baby głowy chałpy syją były i tą głową bez dziej cały całkiem dobrze zakręciły. Miały w sobie dużo ciepła, by rodzina w zgodzie zyła i musiały tak kieroci, by się nigdy nie zwaśniła. Chłopeckowi podchlebiały, co by się cuł najważniejszy, by miał siły do roboty i w słowie był zowdy piersy. To, czego się nauczyły od najstarszych gaździń z rodu, przekazały swoim córkom, by wyuczyć ich za młodu. Kiesik dobro gospodyni to musiała dobrze ważyć. Uprząść, usyć, wyhaftować, dobrze grosem gospodarzyć, gowieć w sobie poodbywaj, z gniozdów zebrać kurka kurze, powydojaj krowy, kozy, najupiec buktę w róże. Bo gospodarz głowa chałpy miał synów u tej roboty, by na mężów się nadali, a nie w głowach mieli psuty. Teraz wszystko jest inaczej. Role w życiu się mieniają. Baby posły w nowoczesność i od chłopów nie odstają. Może to jest dobra sprawa, bo się w chałpie nie zasiedzą. Na lekkie jeźnie uważą, to dziecyska w sklepie siedzą. Strasznie wozno babsko rola. Bez nich bieda rusej dali, bo kobiety moi złoci to ogniwo z twardej stali.
0: SK Beskidy.
5: Agata Chmielowska, Radio SK Beskidy. Wyruszamy na wyprawę w ramach Mozaiki Żywieckiej. To taki niebanalny przewodnik po Żywcu i jego dzielnicach, ale te dzielnice to w cudzysłowiu. Chociaż trudno tak o tym nie mówić, bo przecież każda z tych miejsc, do których się udajemy, ma taką określoną historię, określonych bohaterów, określone wydarzenia. Czują się tak bardzo odrębni, prawda? Że to oni tutaj w tym na Zabłociu, czy właśnie w Sporyszu i będziemy szukać kolejnego takiego miejsca. Właśnie mówimy o Sporyszu. Osoby, które wybierały się na te wycieczki, znajdowały takich specjalnych przewodników, tak zwanych miejscowych, którzy o tych historiach i bohaterach opowiadali dzięki przekazom najczęściej rodzinnym albo własnym doświadczeniom. I gdzie w tym razem i z kim się wybieramy?
6: Tak, to kolejna przestrzeń, która jest bardzo charakterystyczna, bardzo swojska, bardzo własna i bardzo bezpośrednio odczuwana przez mieszkańców. Dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, to jest po prostu Żywiec, a dla tych, którzy mieszkają w środku, to jest Sporysz. I jak to się stało, że trafiliśmy do Sporysza i kto nas tam oprowadzał i dlaczego To było kolejne wyjątkowe spotkanie. Naszym przewodnikiem po Sporyszu były dwie osoby. Przewodników mieliśmy tym razem dwóch. Do Sporysza wprowadził nas Zbigniew Michercieński. Ci z Państwa, którzy choć odrobinę interesują się sztuką ludową żywiecczyzny, nazwisko Michercieński znają doskonale. Zbyszek Michercieński to człowiek encyklopedia, jeśli chodzi o tematykę sztuki ludowej. Sam jest twórcą, ale był też i jest nadal ogromnym propagatorem twórców lokalnych. Jego wielką zasługą jest również przechowanie treści pamięci, informacji o tych, którzy już odeszli, a byli twórcami wyjątkowymi. I w zasadzie to spotkanie, które odbyło się w Sporyszu, w istotny sposób połączone jest właśnie z tym, o czym przed chwilą mówiłam, czyli przez Zbyszka Michercińskiego, przez kładkę na Koszarawie docieramy do niezwykłego miejsca, gdzie sztuka się dzieje. I tym drugim przewodnikiem, człowiekiem, do którego dotarliśmy i który opowiadał o swoich doświadczeniach ze Sporysza, z ISPU, o swoich doświadczeniach związanych ze sztuką. Tym człowiekiem jest pan Leszek Cieślik. I tutaj z tego miejsca i Zbyszkowi Michercińskiemu, i panu Leszkowi Cieślikowi bardzo dziękuję za to, że umożliwili mi bycie w tym miejscu. Wsłuchanie się w tą opowieść o kamieniu, opowieść o pracy w kamieniu, o cierpliwości, o sztuce cierpliwości, która przekuwa się w przepiękną sztukę ludową i to wszystko dzieje się w Żywcu.
5: No właśnie, a czym dzielnica Sporysz różni się od innych, dzielnica, tak właśnie mówimy, dzielnica, cały czas mówiąc o tym cudzysłowie, od innych takich miejsc, na przykład jak właśnie Wyszemieście, czy Moszczanica, czy nie wiem, Oczków?
6: Wszystkim i niczym, ponieważ ci z Państwa, którzy są zorientowani w tych mikropodziałach, w tych mikrosubtelnościach, doskonale wiedzą, kiedy wyjeżdżają ze Sporysza, wjeżdżają w Wyszemieście, kiedy przenikają przez symboliczną granicę między Wyszemieściem a terenem zwanym Podgórą. Natomiast ktoś, kto tranzytowo przemierza Żywiec w tą i z powrotem, nie, absolutnie nie widzi różnic. I chyba na tym polega fenomen tego przewodnika. Ideą przewodnika, który stworzyłyśmy, było pokazanie, że czasami dobrze jest wsłuchać się w rytm miejscowości, niekoniecznie miasta, w przypadku Żywca mówimy o mieście, ale każda miejscowość ma swoją tajemnicę, każda miejscowość ma swoje fenomeny, każda miejscowość ma różne rytmy i dobrze jest, jeśli te rytmy współgrają, jeśli one są synchroniczne, jeśli z poszanowaniem tych mikrospołeczności, tych malutkich wspólnot, tworzymy coś większego, jeśli to jest forma parasolowa. Nie należy absolutnie wytłumiać takich oddolnych inicjatyw, oddolnych potrzeb tożsamości, identyfikacji lokalnej. I opowieść o Sporyszu, mam nadzieję, przybliży Państwu to, co w tym Sporyszu wyjątkowego. Może zamiast podsumowania przybliżę Państwu refleksję pana Leszka Cieślika, uzupełnię to opowieścią Zbyszka Michercińskiego i mam nadzieję, że w Państwa uszach wybrzmi dokładnie to, co usłyszałam, kiedy obaj panowie opowiadali bardzo spokojnie, interesująco o tym, jak konstytuowała się ich rzeczywistość artystyczna, życiowa, towarzyska, bo ta relacja towarzyska między panami, ta ogromna więź i sympatii i szacunku wzajemnego do swojej pracy była wyczuwalna na każdym kroku.
5: No więc ruszać.
6: Tak. Czyli dzisiaj Sporysz. Ze Zbyszkiem Michercińskim na spotkanie i rozmowę umawiałam się jeszcze zimą. Udało się w końcu w ciepły kwietniowy dzień wybrać do Sporysza. Zawsze już Sporysz, kiedy zapytałaś przed chwilą Agata, czym się różni Sporysz od całej reszty Żywca. No właśnie, ja zawsze już Sporysz będę kojarzyła z rzeźbą w kamieniu, niezależnie od tego, co się w tym Sporyszu wydarzy. Tam się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale dlaczego właśnie z rzeźbą w kamieniu? Bo mieszka tam Leszek Cieślik. A kim jest Leszek Cieślik? O tym, kim jest Leszek Cieślik, opowiadał Zbyszek Michercieński. Spotkaliśmy się na podwalu, ruszyliśmy przez ISEP, kładką w stronę amfiteatru. U podnóża Grojca odbyła się nasza rozmowa o sztuce, artystach i o tym, co nienazwane. Kim jest pan Leszek Cieślik? I tu odpowiedź Zbyszka Michercińskiego. Leszek Cieślik jest znanym i cenionym rzeźbiarzem. Po przejściu na emeryturę około 20 lat temu postanowił zająć się rzeźbą trochę za namową swojego szwagra. I stworzył swoją pierwszą rzeźbę w życiu, zatytułowaną Chrystus przy słupie. I to był po prostu hit, jak twierdzi Zbyszek Michercieński. I co na to Zbyszek? Gdy tę rzeźbę zobaczyłem, powiedziałem biorę. I pokazałem ją na wystawie Życie Chrystusa w sztuce ludowej. To był rok 2000 i od tego czasu zaczęła się współpraca Leszka Cieślika i Zbigniewa Michercińskiego. I jak mówi Zbyszek Michercieński o panu Leszku, okazało się, że to jest talent czystej wody. Człowiek, który Ma niezwykłą intuicję, wyczucie, łatwość obrabiania i kamienia, i drewna. No i tak jest w zasadzie do dzisiaj. Pan Leszek Cieślik jest laureatem wielu konkursów, głównie rzeźby w kamieniu, gdzie zdominował w zasadzie tą konkurencję, o ile w ogóle można mówić w sztuce o konkurencji. W trzech edycjach konkursu organizowanego przez Bielski Rok razem z Nowym Sączem trzykrotnie był laureatem pierwszego miejsca. W domu ma pan Leszek Cieślik galerię swoich rzeźb kamiennych, ma tam około 80 prac. I uwierzcie Państwo, spędzenie chociaż chwili w tej galerii to jest coś niebywałego, bo te wszystkie rzeźby, mimo że kamień jest bardzo statyczny, one wszystkie patrzą uważnie i są... Znaczy, to jest niezwykłe. Ja nie jestem artystką, ale podziwiam pracę artystów. I zresztą będzie za chwilę pan Leszek opowiadał o tym, jak w kamieniu dostrzega kształt, nadaje temu określoną formę i wydobywa dokładnie to, co w tym kamieniu nienazwane.
5: To bardzo trudny materiał.
6: Tak, tak, to jest z tego, co mówił nam artysta, to jest materiał wymagający ogromnej cierpliwości. I tak pewnie jest. W każdym razie, kontynuując opowieść Zbyszka Michalińskiego o panu Leszku Cieśliku. Pan Leszek jest przykładem rzeźbiarza nietypowego i niekomercyjnego. On nie robi tego po to, by to sprzedawać. Robi po to przede wszystkim, by dawało mu to radość i przyjemność. Niechętnie sprzedaje i wszystko trzyma w swojej galerii. I myślę, że niewielu jest takich artystów, podsumowuje Zbyszek Michalciński. Ja przynajmniej nie znam drugiego takiego artysty, który potrafi w taki właśnie sposób podchodzić do swojej twórczości. Opanował znakomicie technikę obróbki kamienia i można powiedzieć wręcz, że umie rozmawiać z tym kamieniem. Bierze kamień i czuje, czy ten kamień nadaje się na rzeźbę, czy się nie nadaje. To wszystko są lata praktyki, a poza tym jest człowiekiem bardzo otwartym, bardzo chętnie pomaga młodym artystom, prowadzi warsztaty, szkolenia, przekazuje bezinteresownie swoją wiedzę. I to jest fajne, bo dawniej, jak twierdzą ci, którzy się tym tematem zajmowali, artyści ludowi bardzo strzegli swoich tajemnic i swoich umiejętności. Przełamał to dopiero właśnie pan Staszek Kwaśny, na którego powołuje się zarówno pan Leszek, jak i Zbyszek Michalciński. Wspomniany pan Staszek Kwaśny twierdził, że nie można wszystkiego chować, trzeba przekazywać młodym. I tak się to zaczęło. Za Kwaśnym, jak mówi Zbyszek Michalciński, poszedł Cieślik, potem inni i dzięki temu myślę, że zwiększyła się liczba rzeźbiarzy. Taka była konkluzja Zbyszka Michalcińskiego. I co dalej ciekawego a propos pana Leszka Cieślika w opinii Zbyszka Michalcińskiego? Trudno jest powiedzieć, bo tak próbujemy szufladkować tych artystów. Ludowy, nieludowy, amator, nieamator. Dla mnie po prostu Cieślik jest artystą. Ten przydomek, czy ludowy, czy jakiś inny, jest kompletnie bez znaczenia. On po prostu tworzy, czuje to, co robi, wkłada w to wiele serca. Ma sporą wiedzę, jeśli chodzi o tematykę sakralną. Bo te rzeźby są głównie o tematyce sakralnej. I w zasadzie potrafi zrobić pracę na każdy temat. No i to jest piękne. To świadczy także o jego kunszcie i klasie, bo dawniej często rzeźbiarze mieli opanowanych parę wzorów i tylko to robili. Natomiast pan Leszek wydobywa z kamienia to, o co się go poprosi. Ta opowieść była szczególna również dlatego, że wynikało z opowieści Zbyszka Michalcińskiego, że pan Leszek Cieślik jest przedstawicielem, jednym z najlepszych przedstawicieli szerszej szkoły, szkoły rzeźby w kamieniu. I o to też zapytałam, bo nie jesteśmy Państwu w stanie przybliżyć całości rozmowy. Oczywiście ta rozmowa wymagała okrojenia, bo ten przewodnik miałby 1000 stron, a nie 100. Ale to pytanie musiało paść. Tak jak droga okazała się być kluczowa w Kolebach, jak opowieść o 5 siostrach była kluczowa w Kocurowie, tak tutaj pada to pytanie o kamień. I trzeba było to zapytać. A kamień, rzeźba w kamieniu na Żywiecczyźnie, jak to jest? Skąd to się wzięło? I opowiada Zbyszek Michalciński. Kamień to taka dziedzina sztuki, która zaginęła. Na Łysinie było centrum rzeźby w kamieniu, to jest wioska nad Łękawicą. Ale po II wojnie światowej okazało się, że nie ma zapotrzebowania na elementy kamienne. Łysina zaczęła się wyludniać, starsi rzeźbiarze zmarli, młodych nie było, bo to nie dawało profitów. Rzeźbą w kamieniu w latach 80. zajął się Rysiek Biel, młody rzeźbiarz, który, można powiedzieć, reaktywował te rzeźby w kamieniu na Żywiecczyźnie. Potem, przy pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury, zaczęto promować i organizować konkursy związane z rzeźbą w kamieniu i tak jest do dzisiaj. W tej chwili w samym Żywcu mamy 5 rzeźbiarzy w kamieniu i to jest ewenement na skalę ogólnopolską. Nie ma drugiej takiej miejscowości, gdzie byłoby tylu rzeźbiących artystów w kamieniu. W ogóle z rozmowy ze Zbyszkiem Michalcińskim wynika jednoznacznie, że artystyczne umiejętności i artystyczne inklinacje mieszkańców Żywiecczyzny to jest tak naprawdę lokalny kapitał. Pytanie, czy należy je wykorzystany. I nie chodzi tu o wykorzystanie komercyjne. Chodzi o wykorzystanie polegające na tym, żeby komunikować wszystkim tym spoza Żywiecczyzny, że tutaj jest takie złoto, że są ludzie o niezwykłych umiejętnościach, trudnej, pięknej sztuce i może warto jednak o nich mówić więcej. Bo to, co robią, jest zachwycające.
0: SK Beskidy News.
5: Agata Chmielowska, Radio SK, książki o Żywcu i Żywiecczyźnie. Pierwsza książka, o której będziemy rozmawiać, to książka, której autorem jest Tadeusz Giergas. Zbieżność nazwisk wiadoma. Powiemy, kto to jest i o czym jest ta książka.
6: Ta książka trafiła do mnie dzięki uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Giergasa, który w książce pod tytułem Pozostawić ślad, wydanej w 2013 roku, zawarł swoje wspomnienia. To jest taka książka opowieść o życiu. O życiu człowieka, który uważnie obserwował to, co działo się w jego otoczeniu, tym bardzo bliskim, tym ciut dalszym. Ta książka jest fascynująca, bo to jest forma takiego pamiętnika, który oczyma najpierw dziecka, później dorastającego mężczyzny, później ojca rodziny, pokazuje tą otaczającą nas rzeczywistość, tu lokalną, jak ona się zmienia, jak się przeobrażała, jak pojawiały się nowe tendencje, nowe procesy, jak one się konstytuowały, krzepły, a równocześnie dzieje się w tym wszystkim takie życie codzienne. Świetna lektura. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy a propos Żywiecczyzny, która wpadła mi w ręce, także dziękuję serdecznie panu Mirosławowi Giergasowi, który pośredniczył w wymianie tego dobra. Zapytałam, czy ta książka jest jeszcze gdzieś dostępna, uchwytna i dzięki wielkiej uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Giergasa, trafiła do mnie. Przeczytałam w jeden wieczór.
5: Jeszcze dodajmy, że Mirosław Giergas to syn Tadeusza.
6: Tak, a dodajmy jeszcze a propos samego święta Biblioteki Bibliotekarzy, że jesteśmy w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ulicy Dworcowej 2 w Żywieckim Zabłociu, a tu, jak Państwo wiecie, od roku 1976 do roku 2006 mieściła się siedziba Biblioteki Miejskiej Żywieckiej Biblioteki. I do dziś jeszcze dysponujemy wspomnieniami mieszkańców. Ja sama byłam mieszkanką, która pojawiała się tutaj i w poszukiwaniu książek, i w poszukiwaniu nowej literatury, również w czasie wagarów szkolnych udało mi się przechować tutaj. To było świetne miejsce na wagarowanie. Mam nadzieję, że mój syn tego nie słyszy. Tak, więc...
5: Przyjemne, spożyteczne, bo przy okazji czytało się książki, czyli czegoś się uczyło.
6: No, nie wiem, czy powinnam to mówić w kontekście jednego wielkiego narzekania na uczniów i na system i skutki pandemii, natomiast tak, czasami bywa tak, że pobyt w bibliotece jest więcej wnosi w rozwoju i do rozwoju młodego człowieka niż udział w lekcji.
5: Pozostawić ślad to jest forma pamiętnika, powieści. Jak to wygląda?
6: To jest reportaż, to jest pamiętnik, to jest wspomnienie spisywane w oparciu o to, co zostało w głowie, co zostało w emocjach. Wielką zasługą autora jest to, że to jest bardzo żywe. To nie jest nudne, to nie jest sztuczne, to nie jest wydumane, to nie jest pretensjonalne, wręcz odwrotnie. Czyta się to, słyszałam, że pan Tadeusz Giergas był wspaniałym rozmówcą i myślę, że był doskonałym gawędziarzem, ponieważ ten dokument w zasadzie ma 176 stron, to jest format A4. Jest ilustrowany zdjęciami z archiwum rodzinnego. Jest świetnie uporządkowany. Rozdziały po kolei prowadzą nas przez wszystkie etapy życia autora. Żeby nie było wątpliwości, po 11 rozdziale jest napis koniec. Jest jeszcze kilka słów w ramach aneksu o genealogii rodziny autora. Zapewniam Państwa, że to jest trudno odłożyć. Otwieramy, zaczynamy od wstępu, który pierwszy akapit brzmi tak. Przeżycie prawie trzech ćwierćwieczy to wystarczający okres na snucie refleksji i porównań. Czas na podsumowanie i ocenę swojego dotychczasowego życia. Lata od 1934 do 2008 to okres wystarczająco długi, obfitujący w historyczne wydarzenia. Okres międzywojenny, wojna, okres powojenny i powstanie PRL, rok 1989 i odzyskanie niepodległości. To historyczne, epokowe przemiany, transformacje ustrojowe, które ruszyły spod bryły świata, Unia Europejska i NATO. Wymienione historyczne zdarzenia wywarły i na mnie wpływ i kształtowały moją opinię, jakże inną niż niektórzy nieobiektywni twórcy nowej historii Polski. Tak pisze autor, od tego zaczyna. I dalej. Napisanie tych wspomnień to efekt wielogodzinnych dyskusji z moimi przyjaciółmi, którzy namówili mnie do tego i niejako wymusili opisanie moich poglądów i oceny wydarzeń z mojego punktu widzenia.
5: Czyli to taka opowieść jak to można powiedzieć, Kowalskiego, który w zawierusze życia przychodzi to, co przychodziła Polska, czyli my wszyscy. Jedna wojna, druga wojna, właśnie czasy powojenne, ciężkie czasy, potem ciężka komuna w tym kraju, walka z komuną. To w kontekście kraju inaczej się postrzega, ale w kontekście takiego jednego obywatela, jego życia, to jest zupełnie inaczej to wszystko wygląda, prawda? Inaczej to można odbierać. My chyba zresztą same, tak jak możemy prześledzić swoje życie, to wielka historia swoją drogą, ale nasze odczucia mogą być relatywnie zupełnie inne.
6: Tak, przy czym pamiętać trzeba, że te wielkie narracje historyczne tworzy się poprzez sumę poglądów pojedynczych ludzi. Czasami one są bardzo ważne oczywiście, w ten sposób tworzy się podręczniki do historii, w ten sposób tworzy się dokumenty, które mają uporządkować wyobrażenie o pewnych procesach, przemianach, wydarzeniach. Ale w tym wszystkim pojawia się jeszcze, jak wspomniałaś, statystyczny Kowalski, ja, ty, czy autor książki Pozostawić ślad, czyli pan Tadeusz Dziergas. I o czym należy pamiętać, nie każdy ma taką umiejętność wnikliwej obserwacji rzeczywistości, to raz, a tutaj autor zdecydowanie to ma, a dwa, nie każdy ma tak lekkie pióro. To nie jest wcale proste napisać pamiętnik o codziennym życiu w taki sposób, żeby to było interesujące, a to interesujące jest. Autor pisze, i to jest ostatnie zdanie wstępu, opisując moje życie w sposób prosty, jakie przeżywałem na co dzień, pragnę oddać atmosferę tamtego okresu. Czy mi się to uda? Oceńcie sami. Zapewniam Państwa, to jest doskonała rzecz do czytania. To jest świetna rzecz na prezent, to jest świetna książka dla każdego, kto interesuje się historią lokalną albo takimi lokalnymi narracjami. Bo to wcale nie musi być książka dla kogoś, kto mieszka w Żywcu.
5: Akcja, można powiedzieć, rozgrywa się w mieście, tak? Tutaj w Żywcu.
6: Tak, tak, tak, tak. To jest pamiętnik mieszkańca. To jest pamiętnik mieszkańca, którego losy były, zwłaszcza w okresie dziecięcym, skomplikowane. To, o czym pisze pan Tadeusz Dziergas, świadczy o dużej wrażliwości, ale też dużej dojrzałości. Być może wojna powoduje, że dzieci dojrzewają szybciej, pewnie tak jest i doświadczenia z tego okresu. Natomiast bardzo ciekawe opisy życia codziennego mieszczą się tutaj, naprawdę. No posłuchajcie Państwo, rozdział pierwszy, dzieciństwo. Przeczytam tylko fragment, nie przeczytam 175 stron, ale mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Autor pisze tak. Zacznę od opisu mojego domu rodzinnego, który już dawno nie istnieje. Został zburzony przez Niemców pod koniec wojny. Dom ten mieścił się w rzędzie kilku domów, chyba 8, ułożonych między ulicą Legionów, a dawną ulicą Sokolą. Nazwa pochodzi od Towarzystwa Sokół, które na tej ulicy miało siedzibę, obecnie Miejskie Centrum Kultury. Czyli jesteśmy właśnie tam, jesteśmy w pobliżu MCK-u dzisiejszego. Towarzystwo Sokół przed wojną było znane i cenione, rozpowszechniało i dbało o rozwój kultury, sportu i patriotyzmu. Front domów mieścił się przy Alei Legionów. Na tyłach domów od ulicy Sokolej, ulica obok tzw. Bocianów, obecnie Aleja Wolności. Więc na tyłach domów od ulicy Sokolej były podwórka z obórkami, odgrodzone parkanem z desek pomalowanych farbą o różnych kolorach. Kolor był zależny od inwencji właścicieli posesji. W parkanie znajdowały się furtki, przez które wychodziliśmy na ulicę, a dalej na pastwiska, zwane pasionkami. Wyprowadzana była trzoda, owce, kozy, a nawet krowy. Tamtędy również donoszone było drewno, węgiel, trawa dla królików i siano, czy zboże dla kur, gęsi, indyków i kaczek. A wszystko to hodowane było przez właścicieli posesji. Na tych podwórkach znajdowały się gnojowiska, chociaż nie wiem, jak to było skanalizowane. Pisze autor.
5: Jesteśmy w centrum Żywca.
6: Jesteśmy w centrum Żywca w latach 30. XX wieku. Więc historia nieprawdopodobna. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że można by było spokojnie na lekcji plastyki czy wychowania technicznego spróbować odtworzyć ten mikrokosmos łącznie z tymi kolorowymi parkanami, tak? W zależności od tego, gdzie kto pracował albo jaki miał barwnik, to pewnie taki miał kolor, tak? Więc być może wszystkie te parkany akurat jednego roku pomalowane były na kolor jednakowy, a może było zupełnie inaczej. I dalej. I te kury, i te gęsi, siano i cały ten zestaw ożywiony, który tam pewnie gdakał, wrzeszczał, piszczał i wydawał wszystkie te dźwięki, które wydają zwierzęta hodowlane. I na to wszystko ludzie, dzieci to też ludzie, więc ludzie starsi i młodsi i centrum Żywca. Wspaniała opowieść. I dalej. Pamiętam fetor unoszący się podczas upału lub słonecznej pogody. Smród ten częściowo był neutralizowany przez gęste krzewy bzów, jaśminu i róż, które znajdowały się na podwórkach i gęsto obok parkanu od ulicy. Ja nie kojarzę w tej chwili. Jest jeden taki dom za Miejskim Centrum Kultury, gdzie faktycznie są bardzo piękne, stare krzewy bzów, ale myślę, że to jest fajny kierunek i na podstawie właśnie takich pamiętników warto odtworzyć to, co w takich miejscowościach wartościowe. Skoro wtedy rosły tam bzy, jaśminy i róże, to znaczy, że możemy znaleźć takie odmiany, które pomimo trudnych warunków i dużych amplitud temperatury na Żywiecczyźnie pozwalałyby przetrwać tym krzewom i mogłyby spokojnie urozmaicić to miasto w ostatnim czasie dość intensywnie pozbawiane drzew. Więc może jaśminy i róże będą mniej atrakcyjne do wycinek. Przez każdy dom przebiegała sień, która łączyła domy z ulicą Legionów, tak zwaną ulicą Główną. Z sieni wychodziło się również do izb mieszkalnych. Wszystkie te domy były bardzo stare, zapadające się. Dachy domostw były kryte papą i porośnięte mchem. Od ulicy Głównej znajdowały się okna, po dwa w jednym domku. To jest opis, ale opis bardzo szczegółowy, bardzo detaliczny, a równocześnie bardzo dynamiczny. To się bardzo fajnie czyta. Od ulicy Legionów do domów przylegał trotuar dwupłytowy, około 1 metr, zaś wzdłuż krawężnika znajdowało się obniżenie ulicy, tworząc odpływ wody do kratek ściekowych. W czasie opadów lub po burzy tworzył się mały, szumiący strumyk. Czasem kratki ściekowe zatykały się i tworzyły bajoro na całą ulicę. Z uciechy brodziliśmy boso, puszczając okręty z papieru i inne przedmioty i pozwalając sobie przy tym na fantazjowanie. To jest ten czas, tak? Dzieciństwo ma to do siebie, że po burzy robi się bajoro, na bajorze statki z papieru i jest wizja tego, gdzie popłyniemy i co się dalej stanie. Więc to jest naprawdę wspaniała opowieść i myślę, że pan Tadeusz Dziergas zrobił rzecz niezwykłą. To znaczy był w stanie niemalże fotograficznie utrwalić...
5: Malował to wszystko.
6: Utrwalić bardzo ważne rzeczy, które możemy sobie dzięki niemu i odtworzyć, i przypomnieć, ale również spojrzeć na te budynki, które przetrwały zawieruchę wojenną i okres powojenny i uzupełnić o te właśnie opisy. Równocześnie ta historia ubrana jest w historię wojenną, bo dzieciństwo pana Tadeusza to dzieciństwo rozgrywające się wraz z wojną i wszystko to, co się działo w tej rodzinie w istotny sposób z wojną związane niestety było. I pisze pan Tadeusz na stronie 18 tak. Gdzieś początkiem roku 1941 nastąpiły liczne przesiedlenia i wysiedlenia Polaków do pracy w Niemczech. Okupanci przesiedlali rodziny z większych domów do mniejszych. Tych, którzy byli potrzebni do pracy w Żywcu, pozostawiali, a ludzi o mniejszych kwalifikacjach i podejrzanych wywozili do Niemiec. Do opuszczonych domów przywożono Niemców z terenów Rzeszy. Niektórzy z nich byli porządni, nie czynili nikomu krzywdy, ale wielu z nich było Polakożercami, członkami SS i SA. Reichsdeutschami, jak pisze pan Tadeusz, i innymi prześladowcami. Na naszą ulicę sprowadzono 4 niemieckie rodziny. My musieliśmy się natychmiast wyprowadzić.
5: I teraz losy bardzo wielu rodzin tutaj z terenu Żywiecczyzny, których on to również doświadcza.
6: Tak, a równocześnie pisze pan Tadeusz Dziergas rzecz następującą. Tu przesiedlenia. Stres, na pewno dla dziecka bardzo szokujące doświadczenie. Z bezpiecznego domu z mamą, tatą, z babcią nagle pojawia się coś, na co nikt z bliskich nie ma absolutnie żadnego wpływu. A równocześnie toczy się życie, tak? Toczy się życie, które, jak to w przypadku dzieci, sprowadza się głównie do potrzeby zabawy, kontaktu, pracy w domu, ale te wolne chwile opisywane są w sposób wyjątkowy. Na przykład, bramka od ulicy była zamknięta, a w ogrodzie gonił i szczekał duży pies. Mieliśmy ochotę z kolegą iść na jabłka, ale baliśmy się psa. W końcu wpadliśmy na pomysł przejść od innego domu, w którym mieszkał mój znajomy sąsiad z synem, pan Wojtas. Rzeką przeszliśmy do ogrodu, narwaliśmy papierówek i wsadziwszy je za koszulę, wróciliśmy z powrotem rzeką do sąsiada. Pies, widząc nas, zgłupiał. Nie szczekał, a my pogłaskaliśmy go wreszcie. Jeszcze w tym samym miesiącu byliśmy na jabłka co wieczór o zmroku. Później powtarzaliśmy te wyprawy co roku, objadając się również wiśniami i innymi owocami. Wyprawy na owoce były naszym ulubionym zajęciem. W pobliżu były jeszcze 2 duże sady, państwa Juraszków i państwa Figurów. Juraszkowie mieli 3 synów, więc nie wypadało do nich iść, bo to byli nasi szkolni koledzy. Pozostał sad państwa Figurów. Wybraliśmy się tam we trójkę. Ja, Staszek i Bolek. Przeszliśmy przez płot i Staszek wlazł na duże drzewo z gruszkami. Z domu wyszedł wtedy gospodarz, wziął taką dużą krykę, czyli żerdź z tartaku i zaczął nas gonić. Zdążyliśmy uciec, ale Staszek został na drzewie, pod którym stał właściciel i głośno zapowiadał, co mu zrobi. Możecie się państwo domyśleć, co tu jest napisane. W końcu Staszek, zwany Tulik, zaczął mówić, panie Figura, poddaję się, i podniósł ręce do góry. Pana Figurę ten gest udobruchał, zaczął się śmiać i powiedział, złaź, biorę cię do niewoli. Staszek zlazł z drzewa, ale do niewoli na szczęście nie poszedł. Pan Figura znał nas i naszych rodziców i choć nikomu nie poskarżył, mój dziadek Ludwik i tak się na drugi dzień dowiedział i 7 boleści było w życiu. I kolejna opowieść, na przykład. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Chciałbym teraz opisać otoczenie, gdzie mieszkaliśmy. Zarówno dom mojej drugiej mamy, jak i ten, do którego zostaliśmy przesiedleni, mieścił się w dzielnicy o nazwie Łączki. Zaraz obok nas są Łączki. Łączki tutaj jest Zawodów, a następna w prawo Różana i dalej to są właśnie Łączki. Dzielnica ta od wschodu graniczy z Sołą i ciągnie się na północ, aż do fabryki dywanów Persja. Miejsce to przecina tor kolejowy Żywiec Bielsko. Od południa i zachodu Łączki graniczą z ulicą Wesołą, która była traktem szosowym Żywiec Katowice, a zaczynała się od placu zwanego pod Góralem. Czyli teraz skrzyżowanie. Nikt już nie identyfikuje tego placu, a faktycznie na starych przedwojennych zdjęciach na środku tego skrzyżowania jest słup, przystanek i to jest plac. Dużo się zmienia, nawet tych zmian nie widzimy. Droga ta miała podłoże żwirowo-tłuczniowe o nierównej nawierzchni. Po przejechaniu jednego lub kilku samochodów nad drogą pokazywała się ściana kurzu wskazująca kierunek jazdy. Na szczęście wtedy nie było tylu pojazdów i ruch był niewielki. Za moich czasów były tylko dwie ulice. Ulica Zawodą przebiegała wzdłuż rzeki Soły. Przy niej było kilka domów po prawej stronie idąc od placu pod Góralem i nieco mniej po lewej stronie, w tym dom mojej drugiej mamy. Od strony ulicy Wesołej wzdłuż toru kolejowego biegła nieutwardzona polna droga. Na tę drogę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami i ono dalej jest. Jak mój syn był mały, jeździliśmy tam na rowerze, to mówił, że to jest przejście dla hobbitów, bo ono jest bardzo niziutkie. Był wtedy świeżo po wielkiej fascynacji filmem Władca Pierścieni, no i ci hobbici nam tam zostali, także tam faktycznie można było przejść lub próbować przejść w zależności od tego, jaki był poziom wilgotności gleby. Na drogę tę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami. Droga ta rozdzielała się na wąską dróżkę i szeroką, którą mogły przejechać wozy. Pomiędzy nimi znajdował się wąwóz ciągnący się na długość około 50 metrów, o szerokości około 10 i głębokości 7 metrów. To było idealne miejsce na saneczkowanie dla dzieci. W latach powojennych wąwóz zasypano i otworzyła się w ten sposób piękna ulica o nazwie Łączki.
7: Więc z tym można iść,
6: czytać i obserwować zmiany następujące w tym miejscu, które wydaje nam się miejscem, które nie ulega szybkim zmianom. A tu jednak za życia autora książki te zmiany nastąpiły i to bardzo duże. Także to są naprawdę niesamowite historie. Tutaj dalej jest opowieść o kozie. O, moja koza była zwierzęciem oryginalnym. Nie miała rogów ani brody, za to miała piękną sierść biało-brązowo-czarną. I miała też dzikie pomysły, tak jak nieraz ja, pisze autor.
7: Podobno zwierzęta się do nas upodobniają.
6: Tak, dokładnie. Jest tutaj opowieść o dorożkarzu. Jest piękna opowieść o barankach i kozach. Jest opowieść o sankach, o tym spędzaniu czasu przez dzieci w tym czasie i gdzie ten czas spędzały.
7: Jak mówisz o tych barankach, kozach, że te dzieciaki bardzo były blisko natury, blisko tych zwierząt, ten czas, no między innymi pewnie i pasali te kozy i te inne zwierzęta, w związku z tym no, były im bardzo bliskie, to byli wychowankowie poniekąd.
6: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i to też rzuca światło na specyfikę rytmu tego miasteczka. To było miasteczko prowincjonalne, które w dużym stopniu również opierało swoją gospodarkę domową, taką gospodarkę autokonsumpcyjną. I jeśli w centrum miasta i kozy, no to specyfika tego miasteczka była taką specyfiką galicyjską mocno. Tak sobie wyobrażamy właśnie Galicję, niezależnie od tego, jak można by było domniemać, że coś wynika z nazwy miasto.
7: I przypuszczam, że te ogródki, które dzisiaj mamy, nie wyglądały tak jak dzisiaj, tylko były to ogródki, w których się hodowało ziemniaki, kapustę i wiele innych rzeczy, które były niezbędne normalnie w kuchni.
6: Dokładnie. Równocześnie cały czas ta wojna. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Nie myślcie, że byłem bohaterem. Też przeżywałem trudne chwile po stracie moich najbliższych. Płakałem, gdy byłem sam, w otoczeniu innych nigdy. Fizycznie byłem chłopcem niedużym, ale ciężka praca od dziecka, sport, czyli ćwiczenia fizyczne i pływanie, czyniły mnie dość silnym jak na mój wygląd i w bitce lub w zawodach wygrywałem nawet z wyższymi od siebie. Najwięcej biliśmy się w drodze do szkoły czy do miasta z Hitlerjugend. Byli to niemieccy chłopcy z osiedli Niemców w wieku od 10 do 16 lat. Nosili skórzane spodnie na szerokich szelkach i zielone bluzy. Przy spodniach mieli noże w specjalnych uchwytach, a w rękach mieli pałki lub bambusowe kije. Działali tylko w pobliżu swoich domów. Czasem większymi grupami atakowali osoby słabsze, starsze lub dzieci. Staczaliśmy z nimi niemal codziennie bitwy na kamienie i kije. Baliśmy się i biliśmy ich jak chcieliśmy i gdzie chcieliśmy. Idąc w grupie lub pojedynczo trzeba było uważać na żandarmów wojskowych. Nosili oni pod szyją na piersiach blachę czapki lub hełmy na głowie, a na pasku automat gotowy do strzału. Zazwyczaj chodzili we dwóch lub trzech. Ludzie przeważnie omijali ich, usuwając się im z drogi. Żandarmi, zwykli policjanci, mieli granatowe mundury i byli raczej ludźmi starszymi i tych nie obawialiśmy się. I przypomnijmy, że jesteśmy w budynku, gdzie na parterze od strony rzeki mieścił się posterunek tejże właśnie żandarmerii w czasie II wojny światowej. Pod koniec wojny modne stały się proce, więc tu z jednej strony trauma wojenna, z drugiej strony życie się cały czas toczy. Tak, więc z jednej strony w czasie, pisze pan Tadeusz, pod koniec wojny modne stały się proce, a po chwili pisze jeszcze, wrócę jeszcze do spędzania wolnego czasu, w tym czasie piłka nożna była najbardziej popularną grą. Grano w piłkę wszędzie, na boiskach, na ulicy, na kawałku płaskiego pola, gdzie tylko się dało. I taki jest, następną grą była gra w główki. W grze mogło brać udział po jednym lub dwóch graczy stających przeciwko sobie, a gola można było strzelać tylko głową. I opis, i nazwiska, Szymik, Kudomelowie, Pawluszkiewicz, Droba, Kuźma, tu się cały czas dużo dzieje. Opiszę jeszcze jedną grę w piłkę, nazywała się Walką Narodów lub Wskutego. W mojej młodości była to bardzo popularna zabawa i powszechnie stosowana na każdym niemal podwórku. I dalej opis. Mieszkając nad rzeką, wszyscy od małego uczyliśmy się pływać. I tutaj rola i jazów, czyli tych zapór i soły. Soły i rzek, które tutaj w istotny sposób wpłynęły też na to, jak miasto się ukształtowało, ale też na to, gdzie spędza się czas. Choć te nasze nabrzeża niekoniecznie są w tej chwili przygotowane do tego, żeby faktycznie tam przebywać. W niektórych miejscach jest świetnie, w niektórych wymaga to jednak jeszcze cały czas pracy. I tutaj opis, jak uczyli się skakać chłopcy na główkę, a równocześnie opis ostrzału artyleryjskiego, kiedy uciekali do okopów ciągnących się od mostów wzdłuż brzegu Soły aż do Starego Żywca. Więc życie dziecka w czasie wojny jest nieprawdopodobne. Jest tak zmiany z minuty na minutę. Cały czas coś się działo i cały czas z jednej strony czyhało zagrożenie, a z drugiej strony każdy chciał chociaż przez chwilę żyć normalnie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Opis pana Meinla, który był wysokim rangą działaczem hitlerowskim i chodził w mundurze SS, a równocześnie opis sklepów, które przetrwały, ale na przykład zostały odebrane wcześniejszym właścicielom i jest napisane, kto był właścicielem wcześniej i co się w czasie wojny w tych sklepach działo. Opis panów, którzy uciekali w 1941 roku, chcąc dostać się do lotnictwa, do armii generała Sikorskiego i zostali złapani w Zwardoniu na granicy ze Słowacją. I co dalej, jak próbowano uratować tych chłopaków przed konsekwencjami, a konsekwencją oczywiście była śmierć. I również opis tego, co stało się dalej w Żywcu. Chciałem wrócić do mojej babci Antoniny z Alei Legionów, gdzie był mój rodzinny dom. Odwiedzaliśmy ją w czasie drogi do szkoły lub w niedzielę idąc do kościoła. Bo pamiętajmy o tym, że w tym czasie w Zabłociu jeszcze kościoła nie było, a Łączki to Żywiec. Więc mieszkańcy Lewobrzeża korzystali z kościoła Świętego Krzyża. Odwiedzaliśmy ją w czasie drogi do szkoły lub w niedzielę idąc do kościoła. Jednego dnia babcia została przesiedlona na ulicę Sienkiewicza przed szpitalem, gdzie dostała jedną małą izdebkę i malutkie podwórko z tyłu domu. Wszystko prawie identyczne, lecz o połowę mniejsze. Babcia chciała dać ojcu niektóre meble. Cały opis tego, jak to ta przeprowadzka wyglądała. Przed samym frontem w 1944 roku przypadkowo znalazłem się na Sokolej i za nie mówiłem. Wszystkie domy zostały wyburzone i zrównane z ziemią. Po wojnie na tym miejscu posadzono topole i brzozy, które rosną do dziś. Tyle zostało z mojego rodzinnego domu. I to jest ten skwerek, który mieści się obok dawnego budynku Kasy Chorych, a dzisiaj mieści się tam starostwo powiatowe w Żywcu, ten wydział, gdzie jest między innymi, gdzie się odbiera prawo jazdy. To dla tych, którzy mieli ostatnio taką przygodę, ostatnio lub nie ostatnio. I to dalej opis, jaka zmiana, jacy koledzy, kolega Jurek, Erwin. Pada pytanie, co jeszcze pamiętam z okupacji? Pamiętam uroczystości z obchodów państwowych Rzeszy Niemieckiej. Zajbusz, czyli Żywiec, wyglądał wtedy jak morze flag niemieckich, długich, czerwonych z białą swastyką i przystrojonymi wieńcami i łańcuchami uplecionymi z jodły i świerka. Większe budynki, rynek, ulica Kościuszki, aż do dworca kolejowego uginały się pod ciężarem flag i zieleni. Obok mostu na Sole, po prawej stronie w kierunku dworca, znajdował się tartak, a obok niego duży plac. Na nim odbywały się zawsze główne imprezy niemieckie. Słychać było dźwięki orkiestry wojskowej, zewsząd ciągnęły tłumy żołnierzy w mundurach SS i SA oraz Hitlerjugend. Dookoła dużego placu ułożone były ławy i stoły, gdzie zasiadali hitlerowscy na dudzie. Przed rozpoczęciem uroczystości zbliżały się w marszu oddziały Wehrmachtu, zakwaterowane w budynku obecnego gimnazjum przy Zielonej. To są bardzo szczegółowe informacje. To nie jest tylko wspomnienie, to jest wręcz dokument historyczny, tak, który warto mieć i za to raz jeszcze serdecznie dziękuję, i który przede wszystkim warto przeczytać. Przekartkuję i przejdę do kolejnego wspomnienia. O, na przykład jest tutaj opis gwałtownej odwilży i pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Soła rozlała się szeroko, małe rzeczki wylały i podtopiły piwnice. Tata z sąsiadem rozebrali prycze i zrobili z nich kładki, po których wychodziliśmy z piwnicy do domu. Zdawało się, że woda nas zatopi. Musieliśmy wynosić wszystkie rzeczy na górę mieszkania, zostawiając tylko miejsce siedzące w piwnicy. A to już jest czas, kiedy Rosjanie podejmują próbę wyzwolenia Żywca. Niemcy się jeszcze cały czas bronią. Gwałtowne ociepienie.
7: Stąd oni siedzą w piwnicach i nie mogą się wydostać na okno.
6: A woda zalewa te piwnice, tak? Więc to są naprawdę szokujące doświadczenia. Zaczęła się wiosna. Pamiętam, że wkroczenie Rosjan do Żywca 5 kwietnia witaliśmy kwiatami bzu. Nie zapomnę przeszłogodzinnego ostrzeliwania rudzy artylerią rakietową nazywaną organami Stalina. Ziemia trzęsła się, wylecieliśmy za dom i zobaczyliśmy piekło. Cała rudza była otoczona gęstym dymem i ogniem. Od wybuchów i huku bolały uszy. Po godzinie zrobiło się cicho, ale cała dzielnica płonęła. Ogień buchał na wysokość 90 metrów, a paliło się prawie 10 godzin. Zdawało się, że pół Żywca spłonęło. Na drugi dzień chcieliśmy jak zwykle wszystko zobaczyć, ale nie udało nam się przejść przez Sołę. Do tej pory była skuta lodem, a wówczas rzeka szeroko wylała, natomiast most był pilnowany z dwóch stron przez Niemców, którzy nikogo nie przepuszczali. Dopiero po wyzwoleniu zobaczyliśmy ogrom zniszczeń. Drewniane domy i stodoły uległy spaleniu, w murowanych domach spalone były dachy i okna. Mimo dużego ostrzeliwania niektóre kamienice ocalały, na przykład szkoła na ulicy Zielonej, w której mieściła się jednostka Wehrmachtu. Rosjanie atakowali Żywiec ze wszystkich stron. I tu cały opis, dalej. Ludzie modlili się, śpiewali gorzkie żale, odmawiali drogę krzyżową i prosili o przeżycie każdego dnia. Koledzy i ja nie mieliśmy ochoty na wędrówki i zabawy. Raz poszliśmy w kierunku ulicy Wesołej, w stronę elektrowni i wtedy koło nas zaczęły wybuchać pociski. Byliśmy od domu 200 metrów. Wtedy na Łączkach nie było wiele zabudowań i nie było gdzie się schować. No i tak to, taka opowieść. I dalej. Wyzwolenie przyszło nagle, niespodziewanie, bez specjalnej strzelaniny. Nad ranem usłyszeliśmy głośne wybuchy, aż zadrżała ziemia. Niemcy wysadzali mosty drogowy na Solej, kolejowy, komin fabryki Solali i inne obiekty. Rano 5 kwietnia ze wszystkich stron wkraczały do Żywca wojska radzieckie, uzbrojone w długie karabiny i pepesze. Niemieccy żołnierze bez walki opuścili swoje pozycje i wycofali się w kierunku Zwardonia. Ludzie szaleli, całowali się i skakali z radości, że przeżyli długą, straszną okupację. O godzinie 10 Rosjanie w szyku defiladowym z orkiestrą przemaszerowali z rynku do stacji kolejowej. Zobaczyliśmy spaloną dzielnicę, rudzę, z drewnianych domów i stodół zostały tylko narożniki z cegły. Żywiec był bardzo zniszczony. I tutaj opis co dalej, jak szybko była podejmowana próba powrotu do normalności, jakkolwiek by to nie brzmiało. W

0: kartofle. I śpiewy, i tańce, a równocześnie opowieść o tym, że zaczęło się pojawiać NKWD i pojawienie się Wojsk Ochrony Pogranicza, który zajął kwatery w parku, i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który zajął budynki po lewej stronie mostu od strony Zabłocia, a w piwnicach mieściło się przejściowe więzienie, a później milicja. I to jest ten budynek, w którym właśnie w tym momencie jesteśmy i opowiadamy Państwu o tym, jakie książki warto przeczytać, żeby pogłębić swoją wiedzę.
1: To jest zderzenie dwóch sytuacji, radość, że jesteśmy wyzwoleni, cudownie, kwiaty, witamy i tak dalej, a z drugiej strony przychodzi te drugie oblicze wyzwolicieli i pojawiają się drudzy oprawcy.
0: Tak, każda rzeczywistość ma swoje dobre i złe strony. W tym przypadku to było jednak szokujące. Z jednej strony entuzjazm wywołany faktycznie zakończeniem okupacji, a z drugiej strony trauma, której doświadczyło mnóstwo mieszkańców. Co ciekawego jeszcze pisze autor. Pan Tadeusz kończy szkołę, nabywa nowych kompetencji, umiejętności, zaczyna pracować. Pracuje w Skoczowie. I dlaczego to jest również ciekawe? Ponieważ, jak pisze sam, w ciągu 30 miesięcy mojej pracy w Skoczowie codziennie dojeżdżałem do Żywca. Wstawałem, jak już nadmieniałem, wcześniej rano, nieraz jadąc do Bielska na stopniach pociągu. I myślę, że część ze słuchaczy doskonale jeszcze pamięta, jak pociągi z Żywca do Bielska były tak przepełnione, że faktycznie jechało się na baczność i każde miejsce w tym pociągu i siedzące, i stojące było zajęte i trudno się było do tego pociągu dostać. Pociągi, zwłaszcza na linii Żywiec-Bielsko, były przepełnione. Mimo, że od 4 do 7 rano co 15 minut kursował pociąg, wszystkie były pełne. Jeździło się na dachach, na stopniach i w wagonach towarowych, marznąc w zimie, dusząc się w lecie. Każdy wagon był oświetlany lampami karbidowymi. Podziwialiśmy w wagonie towarowym kilka grup grających w karty w 66 lub w ferbla. Gra bez stołu na stojąco w karty była ciekawą żonglerką. Gracze podawali sobie karty jeden drugiemu i po otrzymaniu kompletu ostatni w kolejce między palcami ściskał karty, tak samo i pieniądze. Dojeżdżając do pracy poznałem parę koleżanek i kolegów, było to tak zwane towarzystwo pociągowe. I tu wymienione są koleżanki Misia i Stasia Merysówny, które pracowały na wzgórzu w Bielsku, Wiesio z Radziechów, Jasiu Blitz, który mieszkał w Żywcu i pracował w Tartaku. I po kolei opowieści o tych ludziach, opowieści o miejscu. Zresztą wspomnienia o tym, jak istotny był ten transport kolejowy dla tworzenia się nowych relacji towarzyskich, pojawiają się również w filmach, które udostępniamy na stronie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Tam również jest wspomnienie jednego z mieszkańców Zabłocia o tym właśnie, że przyjaźnie, które zawarł dojeżdżając do technikum w Bielsku Białej, ponieważ nie było w tym czasie jeszcze tego profilu w Żywcu, poznał między innymi dwóch swoich kolegów, z którymi kontakty utrzymuje do dziś, a dziś są to panowie 80-letni i te przyjaźnie przetrwały. Dalej opis tego, jak funkcjonowało państwo polskie, o choćby informacje o tym, że został pan Tadeusz oddelegowany w ramach obowiązkowej służby wojskowej do jednostki 2145 w Mrzeżynie. Dla mnie szczególnie interesujące, ponieważ jako że jestem urodzoną Szczecinianką, to większość wakacji spędzaliśmy w Mrzeżynie, bo to z perspektywy Szczecina blisko. Tu opis pożegnania w Żywcu, pożegnania przed tym wyjazdem, później opis pruskiej dyscypliny w armii i to Mrzeżyno. Myślę, że dla samych mieszkańców Mrzeżyna mogłoby to być bardzo interesujące. Bydgoszcz w międzyczasie, bo była przepustka w Mrzeżynie, to można było dojechać do Bydgoszczy. Później opis pracy w Suchej Beskidzkiej i również dojazdy. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. W lipcu 1958 roku w moim życiu nastąpiła zmiana, która zmieniła całe moje życie. Po kilkunastu dniach obfitych opadów wezbrały rzeki, woda wylała, zalewając cały Żywiec, zrywając most, zatapiając domy i niszcząc dobytek. Starsi ludzie mówili, że taka powódź była w 1934 roku. Woda, konkretnie rzeka Soła, była nieuregulowana i zalała cały Żywiec oraz całe łączki, które były pod wodą, a trzy domy woda zabrała całkowicie. I faktycznie to jest ta powódź, która również zalała i Solali, i Korty, to jest powódź, która w istotny sposób odbiła się na specyfice zabudowy Zabłocia, ale również odnoszę wrażenie, że we wspomnieniach mieszkańców został obraz potężnego czynu społecznego, bo po tej powodzi, kiedy woda opadła, trzeba było to wszystko uprzątnąć i tutaj zryw mieszkańców był czymś imponującym. Myślę, że gdyby to trzeba było wycenić, to były nieprawdopodobne koszty pracy popełnione po prostu za darmo po to, żeby jak najszybciej przywrócić ten teren do normalności. Dalej opisuje pan Tadeusz Dziergas swoje doświadczenia zawodowe, porównuje Żywiec z miastami, w których dane mu było być, opisuje dlaczego wyjeżdżał, jak wyjeżdżał, a równocześnie opisuje to, co się cały czas dzieje tutaj. Cały czas gdzieś ten Żywiec jest w tle,

0: i wydarzenia, o choćby wydarzenia dotyczące takiego życia codziennego, są ważne. W 1973 roku rząd ogłosił konkurs ogólnopolski pod tytułem Stać nas na więcej i lepiej, w którym udział wzięły wszystkie zakłady przemysłowe poszczególnych branż. Dopuszczeniem do konkursu według kryteriów było osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych i jakościowych eksportu w ciągu 3 lat w branży. Wyniki, które nas bardzo zaskoczyły, ogłoszone 1 kwietnia 1974 roku. Okazało się, że nasz zakład zdobył spośród kilkuset zakładów pionu spółdzielczości, zakładów las i zakładów państwowych pierwsze miejsce w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego i winiarstwa w kraju. A to jest to miejsce, w którym dzisiaj mieści się przychodnia Medicus. Stąd warto czasami, a nawet częściej, takie rzeczy czytać i skupiać się na nich. Sporo jest informacji na temat spółdzielni Samopomoc Chłopska, którą część z Państwa może kojarzyć już tylko i wyłącznie z nazwy, a część doskonale pamięta, jak to działało. Opis tej suchej, opis budowy domu i tego, jak to funkcjonowało. Generalnie krok po kroku dzieci, ich pojawienie się i sposób spędzania czasu. Kabaret starszych panów, podwieżorek przy mikrofonie. Oglądaliśmy m.in. Kobrę czy Świętego, pisze pan Tadeusz Dziergas. Wspaniałe były gawędy, opisy zwyczajów ludowych, śpiewy dzieci z okazji świąt, kolędy i pastorałki, które prezentował Wojciech Siemion. I później jeszcze informacja o transformacji ustrojowej, która symbolicznie rozpoczęła się w roku 89. To jest w zasadzie XX wiek w pigułce. To jest nieprawdopodobne. Ta książka czyta się świetnie, ale również bardzo dużo wnosi, jeśli chodzi o uszczegółowienie danych historycznych. Te kozy, świnie, te sztachety kolorowe, łodzie, sady, drogi, jary, które stają się ulicą, granice, które się zmieniają, to wszystko jest tutaj spisane punkt po punkcie. Można byłoby naprawdę zrobić taką wirtualną mapę i pokazać, jak przeobrażało się to miasteczko w przeciągu życia pana Tadeusza, czyli wiek XX w pigułce. Rozdział 11 to rozdział zatytułowany Ostatnie zmiany w moim życiu, czyli emerytura. Rozpoczyna się od krótkiego zdania zakończonego wykrzyknikiem, czyli stało się. Poszedłem na tak zwany zasłużony odpoczynek po przewracaniu 42 lat i 4 miesiącach nieprzerwanej pracy łącznie ze służbą wojskową. Piękne zdjęcie jest na okładce również, ponieważ na okładce jest zdjęcie pary młodych ludzi, a z tyłu jest niewielki samolot.
1: Ten płatowiec chyba, tak?
0: No, takie liści mogliby mi urwać głowę za określenie mało precyzyjne, ale zdjęcie jest przepiękne. Zdjęcie jest świetne.
1: Kadr ze starego filmu przedwojennego.
0: Tak, widać taką estetykę stroju jeszcze retro. Są świetnie oboje Państwo ubrani. Chyba wieje wiatr, bo włosy bohaterki zdjęcia są lekko rozwiane. Świetne zdjęcie, bardzo fajny tytuł, Pozostawić ślad. Myślę, że należy tą książkę obowiązkowo przeczytać i ona powinna znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. Dodam tylko, że na samym końcu jest notka biograficzna. Tadeusz Dziergas urodził się 18 lipca 1934 roku w Żywcu jako syn Władysława i Heleny z domu Pantoflińska. Ojciec Władysław był pilotem, jednym z założycieli Górskiej Szkoły Szybowcowej na Żarze. Mama zaś była krawcową. O Szkole Szybowcowej na Żarze można było również opowiadać długo. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tym tematem, odsyłam do filmu, którego miałam przyjemność być współautorką. Film nosi tytuł Żarliwe klimaty i jest reporterskim, filmowym zapisem wywiadów z najstarszymi szybownikami, którzy latali na Żarze jeszcze przed wojną i którzy wspominali swoje pierwsze doświadczenia szybownicze i wspominali właśnie legendy i opowieści o Żarze. Wspaniała, dla mnie wspaniała przygoda, bo miałam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli pilotami w czasie II wojny światowej. Większość z bohaterów naszego filmu już nie żyje. Stąd ten film bardzo amatorski cieszy się bardzo dużą popularnością, bo zdążyliśmy w ostatniej chwili poprosić o wspomnienia tych, którzy w Międzybrodzie i Żar oglądali częściej z góry niż z dołu. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury. Pozostawić ślad, Tadeusz Dziergas, Żywiec 2013. Wspaniała książka, wspaniały reportaż, wspaniały pamiętnik. Nie da się od niego oderwać. Także jeśli macie Państwo w planach wolne popołudnie, to ta książka do ręki wciąga. Wciąga niesamowicie. Cudowna rzecz. Także bardzo serdecznie dziękuję panu Mirosławowi Dziergasowi za udostępnienie książki, a Państwu polecam lekturę. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.

0: Witam wszystkich, którzy mnie posłuchają. Dzisiaj z panią Marią Grzegorek wybrałymy się do pana Mariana z Justyny. Chcemy go popytać o dawne kosowanie. Dowiemy się, jak się klepowało kosę, co to była babka, jak się robowało powrzosła, cymlało mąkę. Posłuchajcie, to się więcej dowiecie o dawnych łobrządkach i zwykach. Pytam pięknie.
1: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.imuzyka@gmail.com.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znajdujemy się w Juszczynie u pana Mariana Ciućki. Pan jest urodzony tu w Juszczynie?
2: Tak.
0: Napytała, kto jest u sobie panią Marysię Grzegorek, bo to jest też rodowito
2: juszczynianka. Nie pamiętam, jak się rodził.
3: No wiadomo.
0: No właśnie. Chciała dzisiejszy temat taki poruszyć, który trochę pamiętam, ale tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze pamiętam kosowanie tych wszystkich polan i tak dalej, ale wiem, że to pan powie tak jak było. Jako to było z tym kosynim? Bo pan się tu urodził, pan tu chodził do szkoły i został pan na roli, tak?
2: No tak, bo mi dali, przekazali.
0: No to wszystko pan będzie wiedział, jako się to od początku do końca gospodarzyło, a najbardziej o tym kosyniu mnie interesuje. Jako się to ryktowało, bo wiadomo, że każda z chyba ziemi była w zosy, nie? W poszanowaniu, no to się wszystko polane, nie polane kosiło.
2: No wszystko.
0: Co najpierw trzeba było zrobić?
2: No co nie?
3: Jak to coś klepał kosa, jaki to przyrządek?
2: No i kosa, no kosa klapało się różnie. W chałupie to był gnotek, się nazywało, jest babka. Babkę mu mogę wam pokazać. Jak
0: to ja jeszcze pamiętam babkę.
3: I z czego ta babka była?
2: No to jest twardy metal resoru. I on to wyklepał, abyś go wyciął. No, kładłący nie na tym, bo musiałeś pić, żeby do tego gnotka bić. Jak się klepało, żeby wyciągało się z nią. To może ten rząd, żeby to nazwało, nie?
3: Musiało być cienko na tym rzozie.
2: Tak.
3: I tak równiutko, nie żeby była w ząbki.
2: Kłosyś nie wyklepał naraz. Jedzie się 10 centymetrów, wraca się.
0: A ja pamiętam dźwięk klepania tej kosy, że to było rozderzone i jeszcze się odbiło. Roz, roz.
2: Dwie wyklepał ząbków, nie było, żeby można się nie było.
3: Tak, to
2: jak się słona tam na pola.
3: Na skuciorę?
2: Na skuciorę, trzeba mieć wyklepaną jak żylewka.
3: Jak coś widział dobrej kosy, to
2: cię
3: ślizgała i nic
2: nie było. I na gnotku to się klepało w chałupie. A jak zejdę kosić na cały dzień, nie? A na skolicy po dwie, to gnotka nie wziął ze sobą. Jak było biej i biło się do tego dnia. Gnotka się brał, aby był tak zwany kłacik. To jest kawałek drewna zrobione, tak żeby pomiędzy nogami wychodził. I płyty były zwinane. I spis był taki, i babka była z tym wbita, to ją tak zajmowało.
0: Ale brusić też się brusiło, nie?
2: To się brusiło, co? Ja zaś przeszedł płokę, co leży jaki długi, nie? 20 metrów. Tak, u nas nie, się szło. No to już musiał pociągnąć.
3: Najgorzej jak skuciora była, to trzeba było czyścić. A tu ja bez konicę na cytrę.
2: No co się, bo co się miała, że się kłysza, teraz uci, bo jeszcze kamień, no to już...
0: Zeszczelało. No. To co, trzeba było mieć przygać jak ten sulnik, nie?
3: Jak wy to nazywaliście?
2: No sulnik, to jest normalne, na tym. Bo są aj dwa albo są na tym. No i sulnik, w tym widać woda, no i trzeba było, bo sułą łosełką tego nie było. No musiała być łosełka.
3: A z czego ten sulnik był? Bo u nas to zrobił.
2: No tak. I one kupione są w tym, ale z rogi były.
3: Były te
2: pierce,
3: były z rogów, nie?
2: No, to taki, to jest to z byka, róg.
3: Taki do byka, taki fajny.
2: Byka, ucięty od góry i ten szpic zostawiony, tak żeby na łosełka.
3: No
2: wlazła,
3: część łosełki wystawało, nie musiała
0: całego. A łosełka była z czego?
2: To łosełka musiała być kupna.
3: A jak coś mi nie
2: było? Ja też szukał kamienia.
3: Kamienia
2: i... A najlepsze kamienie były wstępne, bo tam taki łup z tych kamieni się wyłupane takie, z tych skał.
3: No i to się fajnie wtedy ładowało.
2: To trzeba było później na śmierć fajnie
3: uciąć.
2: Wyciąć, tak wykorygować. I to się nawet lepiej kłysza tym rybią, bo ona nie zdzierała.
3: Nie zdzierała taka
2: tego, fajnie. Tego żaliwa tego.
3: No, delikatnie sobie to była, gładziła na tym.
2: No.
3: No a powiedz mi, a jak zejść sad kłosić zydo? To i coś musiał mieć w tej kosie jest.
2: No łabądzak.
0: Łabądzak, a z drota był, albo z jakiegoś...
2: Drota był, ale albo brało się ta smeracka gałązkę, taką fajną, długą.
0: Giętką.
2: Giętką. Słuchaj, na ściągu, albo też surową. A potazał na uskła, to tak tam kula była nawet do jedzenia.
3: Tak, jeszcze się
2: położył. Ale nie złomał, to...
3: Bardzo skabłano jeszcze.
2: A to jest, lapsa to było nie z drut.
3: Tak, tak.
2: Drut był cienki. Na ten drut ale się łowiało.
3: No ale też łowiją drut też, jako to łowie, albo co to łowiją też. No.
0: Ale trzeba powiedzieć, po co był ten obłączek?
2: No obłączek był po to, że ja zaś kościół robił zamach zboża, bo się zboża wodła w sadu, że ta pszenica i tak dalej. Za zboża się układało.
3: Równiuśko i wtedy nie mrawiło się.
2: Nie mrawiłeś, a ksiadło to tak.
3: No, baba była piękna i można było odbierać fajnie.
2: Tak,
3: i to znaczy, piękne snopy.
2: Jak ktoś umiał głosić zboże, bo nie wszyscy umieli. Jak wszyscy to tam mrawił w lewo, w prawo. Nie? A to trzeba tak pięknie układać, jak się układa, za te kuchaczka były. Słuchaj, baby to i na wziąłem już
3: bardzo. Do ręki
2: już po prostu. I z tym ściągały. Łowiec był miękki. Z nim się dobrze wiązało.
3: Nie udało się. Dopierz przy młodzeniu się robiło podróż, to się kręciło już.
0: Ja z dzieciństwa pamiętam, że się robiło, to przekręcało się za płosem,
3: tak.
0: I rozdwojało tak. Się, no, no. To było powrzysło, jak było no, przeżycie, no. To jednym tym, nie trzeba było tego rozdwajać, bo takie było długie.
3: Zależy, jaki zaś chciała grube
2: smateczki. Łapecki. No.
3: Jakie grube łapecki.
2: Ktoś wziął zaś ściubel tak, bo to było stalanie. I wyciągnąłem za dwie szczotki ileś łowiny tak,
3: tak no.
2: Za córkę,
3: no.
2: Nie? I związek i głos połowień zamiarłem.
3: No, aha. To jest tak można
2: no, to jest po raz...
3: Bo to od tego, jaki wielki snopek zaś chciała.
2: No.
3: A trzeba

0: żyjemy, ale te dwa zubynce, co nawet taką copkę zrobili.
1: Jeszcze zrobili fajnie.
0: Tego i to tam stoły nie rosną. Babci to by byli stanie.
1: A babki ile miały stać, żeby to nie odżyło, no, żeby to już duszło?
0: To już według...
1: Według powody to już.
0: Bo to jest według powody, bo babka...
1: To się szło, oglądało no, się.
0: Ja zaś zrobiła babkę grubą, bo się zrobiła trojaki. No nie, tak, no a potem się go
1: łopkładało. Trzy do kupy i łopkładało się, no. Dopiero się łowiązała, no i robiło się
2: copkę. Tą taką złomaną, nie?
1: No,
2: dwie,
1: no nie, no jedno, bo trzeba przed, przed samym przywiezieniem to nawet się przewracało te babki, żeby im te
0: żeby dupy wyciągały, no. No.
2: Tak.
0: Nie jedną, ale żeby zgłosze głosy.
1: No o to chodzi, żeby to potem nie ciągło, tak jak to do stodoły do.
2: Ale dla tych, co mieli go wieć, to też było ważne,
0: nie, no, ale jak,
2: było jednak suche, bo
0: budzi,
2: to na siedzce potem, nie?
0: Ja zajął wilgłę. To też to się maszyna źle muciła.
1: Tak, że musiało
0: nie być,
1: już nie chodziło o tą złomę, ale musiało być suche. No. Bo to też potem jak zaś uwodziła, to dalej za rok nie muciła, to by ci wszystko odwiło.
0: No tak.
2: A ja słyszałam coś takiego, czas my te zysce chodzili i kostka zbierali, chodzili po niwce, bo było szkoda,
1: nie? Tak się zbierało, to coś wszyscy zbierali.
2: Tu i trzeba było po te samemu jako wybuć.
0: No to by grabili, wiesz, zagrabowali.
1: To zagrobki, co, to zaś jest, ale to zaś przewoźnie chybali kurom na plac. Kury wybiły.
0: No pewnie, to tam nie.
1: Kury wybiły i zaś to słowę zagrabili, żeby było wszystko na plac.
2: Co się najbardziej tu jeszcze nie udawało? Jakie zboże?
0: No wszystko by zboże, ta żyto sioli, tylko na ten chleb, tak jak ci mówił, nie? I koniewina sieska. Bo to jest żyty z łomy, to słowo. No to no ja, te ze mnie mieli, bo jak tak żyta, my mieli jedną działkę, a potem się wiesili swoje do mnie najechali, bo do żywca.
1: Tak, tak, do
0: żywca
1: się chodziło. Na stare żywce. I tam moi nasi też tak
0: mówili. Ryb zaś chciała upiec, to 40% się dawało żyta i reszta 60%
1: nie mówiło. No i też pszenicę też wozili.
0: No,
1: tak już no, wiesz, na tryjer, no i pierw, żeby to, więc łodzie, te wszystkie.

0: i żeby była mokra. Żeby tak już było na kluski, na placki, na chleb.
1: Młyn wiesz, gdzie był młyn, nie? Na starym rzece.
2: Nie wiem.
1: No to jest...
0: Na starym szpitolu.
1: No za szpitolem, jak teraz jest torg, z całego placu dzisiaj wjezło, by nie
0: na z całego placu, bo jest młyn.
1: To jest słabe.
2: Tak samo jak młoto wozili, to teraz wszystkim z placu, nie?
0: No.
2: Jestem się przypomniała takie okraszenie, co się puści na ścianę.
0: A, na ścianę.
1: Nie wiem.
0: No.
2: To jak się
0: to
2: kosiło
0: znaczy,
2: zboże.
1: To się zboże na ścianę. I na ścianę łeb jest, jak się kosiło, to my kosili na bokus. Normalnie.
0: Bo był krótki.
1: Bo był krótki.
2: Ale każdy miał swoją rolę. Jeden był, co kosił zboże, tak? Zanim szła...
1: A zboże, jak miał żyto czy pszenicę, to się nie kosił na...
2: Tylko
1: na ścianę.
2: Na ścianę, bo reszta co rosła była ścianą, nie?
0: No, tak czyli to... leżało na tym zbożu nieskoszonym.
1: Nieskoszony. U mnie też skosił, to leży, nie brało się syru tego pokosu, żeby to było docięte. I u mnie leża stałe stojące na ten, na lekutko
0: pod... Pochylone, tak.
1: Ta baba nie zbierała za ziemię, zgięta, to na półlasa stojące są.
0: No.
1: I wiązała.
2: No dobra, to wiemy na pokos, na ścianę. No. A wróćmy do kosynia właśnie polany cytrowy, bo to kosiarze jeden za drugim set.
1: No tak.
2: Bo się brało sąsiadów, tak?
1: Ileś nostów
0: za sąsiadów. Ale byli synowie, to wszystko swoje.
1: Trzech, czterech nostów było, no, tym tam zostali ładnie. I tam je spali w tej stodole.
2: Na skolu żeście aż tam
1: no
2: kosili. No to kiela tam żeście mieli tych arów, coście to musieli na noc zostać, boście się nie wyrobili w dzień?
1: Lepiej się nam słowo... A bo się słowo czwartej z chałupy, rano, nie? No to się wysłał tam na piątą, w godzinę trzeba iść. A my wolili z Jankiem iść wieco.
0: A jak żeście hejkali?
1: No bo tam...
0: Dawali płakle.
1: No i z drugiej strony, z bagory, zaś no. Baby grabiły ziarna.
0: No, no, no.
1: Jakby hajkali, to one od zer dawały.
2: One wyskały zaś, nie?
1: Tak, no i to tak...
2: To było wesoło.
1: Tam było więcej ludzi, jak u chałupy, to jakby... Czasy, nie?
0: Ale powiedz, czy to nie była uciecha i tam no, gosić tą bolanę?
1: No, durajka tu, jak za dwiesza zrobił, nie? Cała durajka, to wszystko ludzie kosili.
0: Kosili hejka no. I śpiewali.
2: To durajka jest za lizurką, nie?
1: No jak wychodzisz z wyprzestronej,
0: no.
1: My to nazywamy na wyprzestronej.
0: No, no, no.
1: No ja

0: dura.
1: Ta dura i były.
0: Dęby się od dębysu. Dęby się od dębysu. A rębio od tego, że tam go rąbali, bo rębio.
1: No to ten z tych
2: kolorów. Rębie, no.
1: A gwarantę dostał tata.
0: Na przegib Celius, tam się przegibał na drugą stronę, na haberkule, to tam są różne te, na długą.
1: Bo to porana była od pierna.
0: Na siwkową.
1: Pod głową.
0: To są wszystko te polany. Każdy chciał mieć polanę i to była strasznie fajne wiano, jak dziewka dostała polanę, to już była taką kuciera.
2: No ale na polanie rosła skuciora.
0: No nie kozy, jak ponowozili troskę, ty tam gnoja łoski dali.
2: No bo to we wszystkim chodziło o to, żeby więcej na zimę, na wszystko tak, żyć tego tak, siana,
0: a ty,
2: tak?
0: A ty błaki kosili. A ty nawet na polanach ziomnioki sadzowali, bo zwierza było mało, bo ludzie rocznikowali, mało co tam zwierza było.
1: Mama ważyła w hołbie. Ktoś sobie miał zjednanej, bo ja byłem małym chłopcem, no. A nie wszyscy ci chłopcy kupiłem.
0: No,
1: nikt rady nie umieli kosić sama.
0: No, to trzeba mi było szkucione umieć.
1: No, to miał tam chłopę zjednany, to im trzeba było wynieść. No to jak wynieśli ten łebior, to nie złap, na pierwszą skłosili, łebior zjedli i wyszli ku hołku. I to była głupota, nie? No. Baba na plecach.
0: No, a
1: oni by ochotę te zjedli.
0: No pewnie, no, ale to tak było. No,
1: ryb się wzięło, jak zaczęli, no, mama upiekła. Do pleca, do tego, tam jakąś kiełbasę, co się wzięło. No i to chłoje, oni wystarczyły.
0: No pewnie.
2: Albo maślonkę też brali, nie?
0: No ale tam. Co bądź brali?
2: No. Zerwotkę. No.
0: Byle co brali.
2: No. Wszystko pożywne.
0: No to było tak, kto był biedniejszy, to brał. To miał. No, żeby cię posili.
1: Chcecie powiedzieć wieczór, bo tam zamkiem poszli i spali, no. No i dobra, przecież herbata się już napijemy i urwał się mu wiaderko. I tam też źródła byłeś, było nos, tam gdzieś woda jest. Ty, tą wiaderko, no i dobra, nabrał tej wody, z tego wiaderka, dół do aniela w lałach, za chwilę się woda tak pędzła, to trrrr. O, ja po te konicki tam dopływały,
0: tak to
1: razem z tym do tego i do tej wody. No.
2: Uważam, z konikami?
1: Z konikami, no bo jako dałbym ci mamy, bo nie? A to też ci świce wyzieli.
2: A nie trzeba było jaderko naprawić.
0: No, jak parzyła ziemniaki, to potem od razu jajka też do ziemniaków wcisła i parzyła ziemniakami. Ale nikt nie umarł.
2: No i co, baby oszczepały i co, baby oszczepały?
1: No i potem trzeba iść po łupie, czasami było tak, że na drugi dzień się słup przewrócić, grabić, bo ten
0: na kolanach pięknie skło, bardzo prędko.
1: Szybko.
0: Wystarczyło przewrócić już wiecu,
2: bo nie było gęste chyba te.
1: Nie,
0: to takie innotrowa jest.
1: Innotrowa, taka drobniejsza.
0: Taka drobniejsza, to zależy jaka była pogoda, dobrze.
2: No i to właśnie ta pogoda była zawsze.
0: A jak już była piękno, to grabili, to do czego grabili? Do osterawek czy na klabie?
1: Krabie.
0: No na klabie,
1: ja potem zrobił osterawek, bo ja tak
2: sobie. Klabnie?
0: No, klabnie. A ja trzeba też ułożyć fajnie.
1: Ułożyć fajnie, nie syroko, no. Tylko na wąsko i do góry.
2: Wyglądało jak ostrewka normalnie. No.
0: A jak tak jest?
1: Wąsko i do góry.
0: No jakby sobie tak wiatr, jak miałby przyjść, co to tak też łowiązowali trochę.
1: Tak,
2: babki też.
0: Babka była dobrze ułożona tymi, wiesz, jorkami u nas nazywali, nie wiem jak to u nas nazywali.
2: No jorka się robiło na nudze.
1: Właśnie.
0: No a bo jak to się skosiła pszenicę, no to potem czekali, żeby młodo konicę na podrosła. A była piękna, no to potem krowę wygnali. Konicynka urosła, ale u nas do kosynią się nie nadawał, to była
2: a
0: młoda.
2: Nie.
0: Ale też trzeba było uwazować, bo by krowę ozdyno. Długo tak też się nie pakło. Na chwilę kłopazika na trupie.
1: I nie rano.
0: I nie rano było
1: z rosobie,
0: z palunkami.
1: Żeby łazło.
0: No, bo tak by było ozdyno krowę, by to młodzinko.
2: Ale to ino konicyna miała chyba takie coś.
0: Konicyna miała takie właściwości.
2: No i też z trawą było tak, że jak zawca zwieźli i było niedosusunę, to mogło odżyć, nie? Jak to nazywali na sąsieku? No,
0: mogła się zapalić.
1: Zaparzyć.
2: No.
0: Zaparzyło się i zapaliło się.
1: Jak włożyła ręka,
0: gorąco.
1: Wilgę to była taka gorąca, jakby
0: nie wytrzymałaś, nie wytrzymałaś i kurzyło się normalnie, bo trafiła się zapalić. Azot, który był zbity na kupę, oto azot tu jest w taki zielony. Spaliła się, normalnie się to doła spaliła.
1: Płada do wasiadu.
0: Ta solili,
1: żeby to się soliło.
0: Jak było wilgłe, to solili.
2: Tak?
0: No, to
2: żeby sol wciągła?
0: No i zabezpieca to jest.
1: Na sopie jakby dawać, bo trzeba ci się dawało na sopę na przewie. Tak.
0: No.
2: Tak już nie przesadzę, solili.
0: W workach się kupowało sól. czarną do bydła, a białą się kupowało w drugim
2: kościele. No to mieli łorazie, bo nie musiały kostki mieć tej soli, co po tak krowy lizały.
1: No, no polewacie.
0: Tam chyba nie naciwnie się dawało ten sól. Zawsze się dawało
1: gościu. To się zawsze w gorku było
0: zawsze.
1: I tam zaś dawał do sieckich pieli, tam mąkę i dawał.
0: Trochę jak i mąki, ty ziomy i tego.

0: dávali do všetky.
1: A do zjedzenia, a nie żeby potem chłodzili.
0: No, no a zaś do wyścielania ciemników to zytnią.
2: Zjadł
1: owsiano. Łowsiano, nie? Bo to jest była zdrowotna. Jak? A jako się robiło majki? Po takim okresie, co się kłosowało zboża i kopało ziemniaki?
2: Majkę to była tak. Jak my skończyły zaśka zboża, nie? I łomociły się, a my włócili, jak jeździli maszynę po chłopach.
0: Wasza
2: woda puchty. No wiem, jak nie było tak tych ludzi, że my jechali do Mądrala, do
0: Nawy. Tak.
2: Na tym, to stra, albo się jak się z pola przywiezło, to się wcisło jarzyminę. To ja go spawą z niej, u łańcuszek, tam się wcisło do tego, bo to jest mozłe stało. Że jest nie można polu nic.
0: No, że jest
2: mozłe wsiątane. I to przewadzie to dawali do zboża.
0: No
2: to zboża się spola.
0: No bo zboża najważniejsze.
2: No bo tam siano to. Pierwsze siano w pokoju.
0: Siano krowę zjadłeś.
2: Drugi, drugi
1: siano krowa, to zabił też dla kur i da na następny rok do siocio, nie?
2: Czemu? Do siocio, no i do idronos.
1: I na kluski,
0: na zacierkę, na
2: i młynek tym. Ja ile się do chłopcy tu namleli, to zawsze spalisz szanie na tym, bo nie było tego.
0: No pewnie, że
2: to babka ścigała już tam zboże przyniosła i się wygadali mleć, bo radę już trzeba
0: nie było. Nie gotowe, żeby było czasu.
2: No i to był kamień jeden, taka była łabrycz, na tym drugi kamień. I jak się dawało sufit?
0: Tam musiał być młyn,
2: co? Młyn, i tam był przypięty na tezę. Tam był w jednym miejscu, to krew jest przykręcony, tam był taki. I tu się go obracało i to się mleło. I ta bąka była tak fajnie, znaczy naszła z złotym bakiem, nie? No ale potem były pracowne, były te sita, nie?
1: Po to, żeby to było.
2: Żeby złotym...
0: Tak się przesiało.
2: Ja zaj dłużej heblował, to ta bąka

0: to były na kruski.
1: Powiedzieliśmy się za torto.
0: No i widzisz, Cebek urobił się, ugonił, jeszcze coś poszedł i ile tu zabaw było.
1: No pewnie, nie?
0: I wyszło się na zabawy.
2: Ale meble wynosili wtedy?
1: A kata meble, uabijali pokiło kredensy.
0: Była jeden pokój, a kuchnie były mi duże.
1: Ale też nie było tych mebli. Ile z tych mebli było? Gdzie?
0: Stół
1: w rogu stoł i stołków też nie było, zaś takie ławy pod łoknami były i tyle.
2: To ja chciała pięknie podziękować za to.
0: Ale za co?
2: Co się pan zgodził poopowiadać.
0: Dziękuję, że chcesz z babami.
2: Ja się też cieszymy. Pogodą. Właśnie, bo to jest teraz już mało co spotykane, ta gotka, nie? Nasa.
3: SK Beskidy. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi, we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOSA 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: From Desire.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Drenchill i Indiana i Freed from Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam w Esce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym Messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. Radio SK. I będę grał Adela, Ain't in LA.

Hitsy. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje między innymi o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 35 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo, SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justy, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko, będzie też Marlon Horstad m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... Są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album. Przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze. Ale my gramy jeden z ich świeżych utworów. Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City, przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Dlatego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
0: Wszystkie hity zaczynają się w
4: Esce. Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale. Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115. I to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
5: Tak, jestem gotowa.
4: To powiedz mi, co gramy.
5: Gramy teraz Bambi i BDOS 2115 Cyrk.
4: A ja przedstawię się głosem BDOS-a.
0: To jest premiera w Radiu SK.

0: 20.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Shut up, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss, to Calvin Harris i Dua Lipa, ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premiera.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? No ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: to kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

im spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy. Ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce. A przynajmniej oby. Zanach za moment.

Alonery, Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek. Wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę, słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, do usłyszenia.